0: Mazowsze.
1: Jeża poznasz po kolcach mordy.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4,7.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Piątkową walkę z porankiem. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. To była ekipa Dub Dogs.
1: Matko Bosko, już piątek, zapomniałem
0: to
1: o tym.
0: So,
2: nie, czekaj, niech to się zatrzyma. A bo dobra, już niech leci do weekendu.
0: Niech leci.
1: Teraz to już został, teraz to już się nic nie da. Filip Kliber,
0: Natalia Kawałek
2: i Mateusz Marek.
1: Dzień dobry wam wielkie, cześć.

0: jest dobry numer, to jest porządny numer. To jest Armin van Buuren w RMF Max rano, no.
1: Wiadomo.
2: I powoli się zbliżamy do godziny 6:00 i to jest ostrzeżenie, że przyjdą bez zapowiedzi i musisz ich wpuścić.
0: Co?
2: Nie chodzi o rodziców, nie chodzi też o policję, ale blisko. Przyjdą urzędnicy i będą kontrolować kompostowniki. W Krośnie na przykład już to robią, bo jak ktoś zadeklarował, że kompostownik ma, dostał ulgę podatkową na to, no to trzeba sprawdzić, czy faktycznie tam się wszystko zgadza.
1: Moi drodzy, w takim razie, jeżeli o 6:00 ktoś zaczyna wam pukać, to są dwie możliwości. Albo ABW, albo sprawdzałem kompostownik.
0: Rada od nas na każdą taką okazję. Nie otwierajcie w samych gaciach. Trzeba się ubrać. To już jest ten czas.

0: Pan Morandi nam tak zaśpiewał: ludzie, nie walczcie, anioły latają. I to jest coś, czego trzymamy się tuż przed godziną 6 w RMF Max.
1: Ja zastanawiam się, czy sobie tego nie wydzierać na plecach.
2: Nie, bo... no to trzeba by odciągnąć ręce do góry i łapać.
1: Ale też przy okazji wyciągnijcie uszy do góry, bo już dosłownie teraz flash najważniejsze informacje. Nie śmiejcie się, to są ważne informacje.
0: Wiem.
2: To jest
0: ważne.
2: Akurat bardzo poważne rzeczy.
1: Tak, 6 tak. Na zegarach.
3: I przyszła pora na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze, z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zaczynamy. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw. Tym razem o problemie odpadów z terenu byłej cukrowni przy Fabrycznej w Ciechanowie. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy znajdą się pieniądze na ich usunięcie. Marszałek Mazowsza zwracał się o dotację do wojewody, ten z kolei do Ministerstwa Klimatu, a na razie starania spełzły na niczym.
4: Pierwszy wniosek składaliśmy w 2023 roku, a następnie ten wniosek był ponawiany w 2024 roku i w 2025 roku. No niestety bezskutecznie. Natomiast z korespondencji, którą posiadamy, wynika, że wojewoda mazowiecki zwracał się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zabezpieczenie środków na realizację tego zadania.
3: Wyjaśniała Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
3: Dobre informacje napływają z Mławy. Miasto pozyskało prawie 5 milionów złotych. Część środków zostanie przeznaczona na rewitalizację obszaru placu 1 Maja, a część na rewitalizację budynku przy ulicy Narutowicza 6. O tej ostatniej inwestycji więcej opowie nasz reporter.
6: Budynek przy ulicy Narutowicza czeka kompleksowa modernizacja. Oprócz tego, że zostanie docieplony, wymienione będą także okna i drzwi, zmodernizowane zostanie ogrzewanie. Cały budynek stanie się bardziej energooszczędny. Ponadto odnowione zostanie również jego otoczenie. Powstaną nowe podjazdy, patio i ogrodzenie.
3: Tyle od Kamila Puternickiego. Wakacje już niestety za nami, a teraz czas na bezpieczny powrót do szkoły pod okiem policji. W Ciechanowie trwa akcja Bezpieczna droga do szkoły. Mundurowi strażnicy miejscy pilnują przejść dla pieszych w rejonie szkół i sprawdzają, czy kierowcy przestrzegają przepisów. Policjanci będą też rozmawiać z uczniami i rodzicami o bezpieczeństwie na drodze. Jedni dopiero rozpoczynają naukę, inni wracają do szkoły po różnych perturbacjach życiowych. I teraz na antenie o tej drugiej grupie, czyli o osobach dorosłych. Z myślą właśnie o nich do połowy września trwa nabór do szkół średnich.
7: Czyli dla uczniów, którzy ukończyli branżową szkołę pierwszego stopnia, czyli jeśli chodzi o liceum, przyjdą do klasy drugiej, nauka trwa 3 lata, są wszystkie przedmioty ogólnokształcące i szkoła kończy się egzaminem dojrzałości, maturą.
3: Mówił nam Sławomir Kubiński, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych CKU w Ciechanowie. Koniec darmowego parkowania przy ciechanowskim szpitalu. Kierowcy znów zapłacą za postój. Pierwsze 40 minut pozostaje bezpłatne, potem pierwsza godzina kosztuje 6 zł, a każda kolejna 5. Nowy system automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne i pokazuje liczbę wolnych miejsc. I jeszcze krótko o Mławie. Do 6 października trwają konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego podmiejska. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, a poza tym zaplanowano też spotkanie otwarte, które odbędzie się 25 września o 16:30 w Urzędzie Miasta.
1: 3 minuty po godzinie 6, kawa już pachnie. Mamy nadzieję, że u was tak samo pachnie kawą, po to, żebyście wstali.
0: Ale powiem szczerze, ja mam nadzieję, że nie tylko pachnie, ale też dobrze smakuje ta kawa, bo ty na przykład kawę masz, a my z Matełkiem jeszcze nie, więc...
1: Spokojnie, wiesz. Zdążycie zrobić.
2: Magia, uśmiech, energia, to się tu dzieje.
0: To są 3 najważniejsze słowa tego poranka. Dzień dobry.

0: Piosenka taka, wiecie, trochę romantyczna, ale jednocześnie porankowa. My body isn't ready, na przykład, żeby kołderkę zdjąć z tego bady.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Specjalnie dla was od rana porcja najbardziej pożytecznych informacji na świecie, żeby wiedzieć, jak się odnaleźć. I słuchajcie, będziecie zbierać grzyby. Będziecie zbierać grzyby? Będziecie, bo to jest nasz narodowy polski sport. Sezon grzybowy zaraz wjedzie i teraz są dwie ważne informacje, jak nie zbierać grzybów.
4: Aha.
3: Nie wolno zbierać grzybów pod ochroną. Są miejsca, w których nie wolno zbierać grzybów, czyli tam rezerwaty i parki pszczoły
4: tak
3: i tak dalej. Dlaczego? Bo za to grozi mandat, kochani. Tak jest.
0: Mandat za grzyby.
3: Można normalnie dostać 15 lat więzienia. Nie, dobra. 5000 złotych kary, no.
4: No tak, no bo do lasu jak już idziemy, to z koszykiem i kodeksem karny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Albo pod rękę bierzemy Matełka i Matełko wie, co grozi, no. Także... Nie,
3: nie dorwą nas.
4: Nie dorwą. Piątek i od razu grzybnia, nie? 10 po 6.

Nowość RMF Max.

0: 6, jak wjedzie banger na antenę RMF Max, to mamo, nie zamiataj, bo RMF Max pozamiatało. Ila Yokes i Reasons za nami.
1: Ale jadą nie tylko bangery, wiemy, że jedziecie
0: świry.
1: Też wy. Jadą, świry jadą w RMF Max, ekipa RMF Max. Wiemy, że nie śpicie, że jesteście po drugiej stronie i my jesteśmy bardzo ciekawi, kto tam, kurde, nie śpi,
2: tak,
1: poza nami, no.
2: Gdzie wy w ogóle pracujecie? Czyli innymi słowy, jaka praca? Nie śpi o tej porze. Musicie nam dać koniecznie znać.
1: Nagrywając, ja się już loguję na Facebooka. Już
2: głosóweczkę na Messengerze właśnie, albo na Instagramie. To jest mega proste. Pyk, pyk, klik, klik, nagrywasz. Jest śmiesznie, słyszymy się. Betoniarze pozdrawiają, widlarzy, floryści pozdrawiają, handlarzy. Wszystko się zgrywa, no.
0: Byku, jeżeli jeszcze nigdy nie nagrywałeś głosówki, to zobacz, jakie to jest proste. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Zobacz, jak to jest być po raz pierwszy na antenie, żeby cała Polska cię słyszała. RMF Max. Jaka praca, nie śpi. Czekamy na waszą głosówkę.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jest Fukaj, to jest Liwka, to jest projekt Enklawa na rozbudzenie w RMF Max. 6:32, moi drodzy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: A to jest ekipa poranna RMF Max i teraz usłyszycie wszyscy, kto oprócz was jeszcze nie śpi, jaka praca
4: Bawacz
3: nie śpi.
4: Bawacz z Bawacza pozdrawia z rana, bo elektrownia w Turku nie zbuduje się sama.
0: No i słuchajcie, to jest właśnie ta poezja, poetyka poranków. Człowiek widzi to wschodzące słońce i Mickiewicz się w nim budzi od razu wewnętrzny. Romantycznie się robi, no.
3: Taki, który był uśpiony przez ostatnie 40
0: Dokładnie.
3: Lat, nie? Ale kto jeszcze nie śpi?
5: Hej, ratownik medyczny nie śpi.
3: A, wiadomo, oni zawsze na służbie.
6: Dzień dobry, melduje się Grzegorz, dostawca produktów ekologicznych.
3: Tego potrzebujemy właśnie od rana, świeże ekologiczne
0: Dobra,
3: produkty.
0: Dobra, tylko ta ekologia kierowcy, i ekologia, ludzie.
3: Kierowcy i spawacze, pozdro. Eko Grzechu.
7: Rolnicy pozdrawiają od 5 rano na nogach, w szczególności hodowcy bydła mlecznego. Teraz doimy, mieszamy wóz paszowy, a potem cały dzień w polu.
3: Tak jest, to tak jak nas. Najpierw doją, potem wymieszają, wszystko się zgadza.
8: Elektrycy nie śpią, bo są na fazie.
0: I tego wszystkie

0: Je. I teraz będzie je, bo się ucieszycie. I będzie je, bo będzie o jedzeniu. Tylko ostrzegamy, ślinianki wam będą bardzo mocno teraz pracowały.
1: Sprawa
0: bardzo
1: jest prosta. Potrzebnych jest 100 oficjalnych sędziów na Mistrzostwach Świata w tiramisu.
2: W jedzeniu tiramisu czy w robieniu tiramisu?
1: Właśnie, to jest super. Oni będą robić, a ty musisz oceniać. To jest co roku w październiku super. W miejscowości Treviso we Włoszech.
2: Super, tak. To jest sprawa. Mhm. Uważam, że będzie się super spało po tych zawodach.
1: Niektórzy trenują na to całe życie.
3: Reklama. Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na

0: dziewczyną.
1: Najlepiej od samego rana w RMF Max.
0: Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Z innej Polak, no oczywiście, a to już o 6.48, żeby nigdy nie przeminęła, jak macie na siódmą.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Używata czasem czata GPT?
5: No!
4: I różnych AI-ów, no to teraz musimy się wszyscy mieć na baczności, bo w Polsce powstanie tak zwana policja od AI. Ijo, wjazd na chatę. Będą, kochani, kontrole, mogą być kary, także trzeba wgłębić się w temat i uważać, no.
6: O, tak, i trzeba uważać na takie telefony. Halo, policja, proszę przyjechać, szybko, ChatGPT mi tu kłamie.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
6: Na Facebooka nigdy nie chcieli przyjechać.
1: No, a na ChatGPT to od razu.
4: Wpisuj 60 w ChatGPT.

0: hity, które nie dają zasnąć.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: I to jest bardzo dobre łobo-dubo z rana za 5 minut, godzina 7 i za 5 minut usłyszycie wiele informacji.
1: Potem wracają oczywiście hity na maksa, będzie jeszcze lepsze łupanie po godzinie 7, ale póki co skupcie się na tym, że za chwilę będzie flash, sport i do tego jeszcze będzie co?
2: Prognoza pogody, kochani, to przygotowują poważni ludzie, profesjonaliści po to, żebyście dostali od rana to, co najcenniejsze, no.
1: 6:55 i to już w takim razie oznacza, że 5 minut tylko pozostało. A, i tyle, tak? I tyle.
2: Tak.
1: Okej.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Dochodzi siódma, pora sprawdzić, co tam dzieje się na świecie. Ania Łopuszańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co masz dla nas? Opowiadaj.
1: Słuchajcie, no zrobiliśmy szybki research, sprawdziliśmy, co dzieje się na świecie i postanowiliśmy w piątek pominąć kiepskie wiadomości. Macie od nas garść pozytywnych informacji. Nasze siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Polki pokonały Holenderki 3-1. Doskonale zaprezentowały się zmienniczki Paulina Damaskę i Julia Szczurkowska.
2: Świetną zmianę w trzecim secie zaliczyła też Paulina Damaskę. Pomogła wygrać kluczowego seta i dobrze, że na parkiecie została już do końca meczu.
3: Końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji tej, bo ja jakby stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
2: Polki rosną z meczu na mecz i tylko pytanie, czy urosły już tak bardzo, żeby w sobotnim półfinale pokonać Włoszki. To aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata.
1: Tyle od Cezarego Dziwiszka. Pozostajemy w sportowym klimacie. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski zamierza powalczyć o stołek prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz jest w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. To teraz doniesienia zza oceanu. Nowy Jork zakazuje uczniom korzystania z AI. Chodzi o dzieciaki do 8 klasy włącznie. Władze Nowego Jorku tłumaczą, że chcą w ten sposób ograniczyć wpływ sztucznej inteligencji na rozwój krytycznego myślenia. Nauczyciele mogą używać AI wyłącznie do planowania lekcji. Nowe zasady przewidują zablokowanie we wszystkich klasach m.in. czata GPT, Claude, a także chatbotów. No to ciekawe, czy Polska kiedyś też pójdzie w tę stronę. Tymczasem u nas piękny wrzesień, no może nie wszędzie, miejscami do 25 stopni słonecznie. Będą takie miejsca, gdzie przydadzą się parasole, ale o tym za chwilę. Co prawda ten miesiąc kojarzy się z powrotem do szkolnych obowiązków, ale uczniowie jakoś niespecjalnie narzekają.
4: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. Wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką moim zdaniem rutynę.
5: Czyli nie trzeba się smucić, że wakacje się kończą?
4: Nie, ja się nie smucę.
5: Zaczynacie liceum teraz?
6: Tak, zaczynamy liceum. Będzie bardzo fajnie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
7: Matematyka, którą lubię.
5: Super. Koledzy też będą jacyś?
7: Tak.
5: Cieszysz się na to spotkanie z kolegami?
7: Tak.
1: A z radosnymi, jak słychać, uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałamar.
8: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
1: I na otwarcie piłka nożna w Ekstraklasie Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. W zaległym meczu piątej kolejki Lech Poznań pokonał 2-1 Jagiellonię Białystok. Kolejarz uderzył w samej końcówce spotkania. Nasze siatkarki znów pokazały klasę. Jak słyszeliście, są w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Holenderki 3-1. I na koniec jeszcze doniesienia z kortów.
9: Game świata.
1: Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. Wczoraj pokonała Nadię Podorską 6-3, 6-2. Nasza tenisistka w trzeciej rundzie zmierzy się z Czeszką Marię Buskową.
8: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Dziś pogodowa mapa jest mocno podzielona i to jest niesprawiedliwy podział, dlatego że mamy tak, północ z deszczem, podobnie będzie na zachodzie kraju, ale już na południu jest opcja na słoneczne akcenty, no i tam do 26 stopni, 18 nad morzem.
0: Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja dzisiaj rano sobie sprawdzałam prognozę pogody i czuję, że mój telefon mnie oszukał. Także tak. Ania, ja się bardzo cieszę, że ty jesteś.
1: Super.
0: I ty nam mówisz, co realnie nas czeka, bo telefony kłamią, no.
1: No, iPhony niestety bardzo.
11: Realnie zawsze warto mieć ze sobą czepek, parasol, klapki.
0: I Anię.
11: Tak.
0: I Anię.

0: Ale to jest poranek w RMF Max, to jest september i 9 po 7.
1: Natalia i Mateusz.
2: Co roku ten temat grzeje i jest najnowsze podsumowanie, jakie są najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom, no bo przecież wszyscy myślą, a jak tam ja wypadam, jak moje imię.
3: Tak, czy jestem tam na szczycie, czy już jestem niemodna.
2: W rankingu, u mnie w klasie były 4 Michaliny. Jak jest w tym roku, co będzie modne? Słuchajcie, na szczycie u dziewczynek jest oczywiście Zosia, niezmiennie Zuzanna i Maja, to pierwsze 3 miejsca. Aha. A wśród chłopaków Nikodem, Antoni i Jan.
3: Ale to powiem ci, Mateusz, że masz jakieś bardzo dziwne dane. Ja nie wiem skąd, bo ja byłam pewna, że najpopularniejsze imię to jest jednak Tosia.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Rozumiem, że chodzi o dramę filmową. Jabłczyńska.
0: Nigdy w życiu.
2: Tylko
3: imię
2: ja mogę być Tosią.
3: Każdy może być Tosią, okej?
0: Okay? No, zobaczymy.
3: Nie będziemy się bawić w pozwy, słuchaj.

0: Taki słodko-gorzki miks. Trochę radości, trochę smutku. No takie są poranki, nawet te piątkowe, bo jednak trzeba wstać, jednak trzeba wyjść z domu, dzieci muszą iść do szkoły. Sami wiecie, jak to jest. No, 7:19 na zegarach.
1: Ale przy okazji, słuchajcie, ten piątek może się zacząć na pełnej petardzie, chciałem powiedzieć, bo możecie wygrać stówkę w naszej zabawie. Do tablicy, proszę!
2: To jest tygodniówka dla ciebie i dla Bąbelka, albo tylko dla Bąbelka, to już zdecydujcie sami.
0: Albo tylko dla ciebie. Mm-hmm.
2: Zadajemy pytania z kategorii czwarta, piąta klasa podstawówki z historii. Wszyscy się bawimy, wszyscy słuchamy, wszyscy zgadujemy, ale ktoś się musi zgłosić do zabawy na antenie. I to jest
0: właśnie
2: bardzo proste. Trzeba wysłać nam SMS-em pod 3001 nazwę waszej samochodowej drużyny, bo może idziecie sobie teraz do szkoły i będziesz mógł skorzystać z podpowiedzi swojego
1: pasażera albo swojej Bąbelki, no.
2: Tak.
0: Jakby co, to może być to też drużyna kuchenna albo łazienkowa.
2: Tak.
0: Może teraz myjecie zęby i się chcecie zgłosić. Nie ma problemu. Drużyna, jak jest dwuosobowa, super. Może być trzyosobowa.
2: Może być.
0: Cała klasa. Nie polecam, bo ciężko dojść do jakiegoś ładu i składu, ale szukamy drużyny, która będzie chciała porozmawiać o historii. Pytania z kategorii historia, czwarta, piąta klasa. Stówka do zgarnięcia, kochani. 3001. Zgłaszamy się. Thank you.

0: La, 7.29, CIA Chip Frills, ale to jest dopiero początek emocji, bo to jest zabawa do tablicy, proszę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: To właśnie w tej zabawie zadajemy wam trudne, niewygodne pytania. Jeżeli dobrze odpowiecie, to wygrywacie stówkę kieszonkowego, bo to jest być może wasza samochodowa drużyna, być może to jest poranna drużyna. A z nami dzisiaj jest na antenie niewyspana Zuśka, bo tak się nazywa drużyna. Pawła, siemano.
3: Cześć.
4: Słuchaj, Zuśka podobno już weszła, przekroczyła próg przedszkola, tak?
5: Czyli może spać.
3: Tak, Zuśka już może spać w szkole. Okay.
5: No to zazdrościmy.
4: Musisz być dzielny, musisz sobie poradzić w takim razie samemu. Dla Zuśki ślemy pozdrowienia i mamy nadzieję, że będzie dla niej tygodniówka, stówka w przedszkolu, jest na co wydawać. To nie oszukujmy się.
5: Ale tak mi się wydaje, że Zuśka i tak by ci nie pomogła, bo pytania, wiesz, z zakresu piątej klasy podstawówki, więc...
4: Dobra, nie wiesz, czym się teraz interesują dzieci, dobra?
5: No. Przepraszam.
4: Dobra. Słuchaj, Paweł, wjeżdżamy z quizem do tablicy. Proszę, pozwólcie, że zadam pierwsze pytanie.
5: Kategoria historia.
4: Kochany, wymień chociaż dwóch bogów, w których wierzono w starożytnej Grecji.
3: Zeus, Posejdon.
0: Wow! Ty, dobra, ty mówiłeś, że z historii to tak wie. A to się okazuje, że ty
5: jakaś
0: jesteś...
5: Jakaś Odyseja była oglądana chyba.
0: Może.
5: Coś,
0: drugie
5: coś
0: pytanie.
5: Faktycznie kojarzysz. Dobra, drugie pytanie. Z czego słynęła Sparta?
3: Waleczności i obrony.
0: Dobra, rozdajemy, tak! Yes! Pięknie!
5: Dwa plusiki dają 100 zł
0: tak
5: i właśnie wygrywasz stówkę w RMF Max!
0: Paweł, to jest Sparta!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Tylko u nas nie dostajesz sandała do studni, także wszystko się dobrze kończy.
0: U nas się dostaje hity. Gips, Kukon, Jonathan, ty masz.

0: Sugar Babes, które wciskają guzik. To Push the Button o godzinie 7.37 w RMF Max. Gramy najlepiej, gramy najbardziej pobudzająco. Dobrze, że akurat zaczynacie ten poranek piątkowy z nami.
1: A my mamy hit wakacji, słuchajcie. Nie chodzi tym razem o piosenki, chodzi o jedzenie, bo wiemy, co jako Polacy jedliśmy najchętniej, najczęściej. No, hit lata po prostu.
0: Mizeria.
2: Nie, właśnie.
1: Ale też smacznie.
2: Gofry też nie.
1: Też nie.
2: Najczęściej jedliśmy jednak pizzę. Na drugim miejscu kebab, a na trzecim burger.
1: No i to brzmi jak standardowy, trzydaniowy obiad na studiach, no. Albo świeżo po wypłacie.
2: Bo pizza to jest jak kebab, ale z chlebem, a wiadomo, no bez chleba się nie najesz.
0: No, no wiadomo.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum

0: 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Jestem Kuba.
4: Tu Martyna.
5: This is Lady Gaga.
6: Z tej strony Kleo.
7: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Mazowsze.

0: To jest Fast Boy, tak fajnie gra, Music Sounds, RMF Max oczywiście, bo gdzie?
1: Wstawaj, nie udawaj!
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: To mi się podoba, to jest konkret, jest 7.49, my od razu wjeżdżamy z informacjami
0: z Egiptem wjeżdżamy.
3: Pełnej.
4: Wlatujemy.
3: Wiza do Egiptu, to jest ważna informacja dla tych, którzy się jeszcze wybierają we wrześniu, będzie droższa. I to już nie będzie $30. Nie, mój drogi.
0: Ile?
3: To będą $33.
4: Ale spokojnie, pragniemy was tutaj naprawdę przytulić do serca. Mamy plan na to. Odbijemy sobie to na all inclusive.
0: O!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Tyle więcej trzeba zjeść.
4: $3 więcej.
3: To tak jest za darmo, no hello.
5: Piszę do ciebie, śpisz.

0: takie czary od Dua Lipy. Jak się głośno śpiewa o miłości, to ta miłość podobno przychodzi. Dua Lipa jest tego najlepszym dowodem, także jakby co, piosenki miłosne śpiewamy bardzo, bardzo głośno.
1: No, ja nie biorę za to odpowiedzialności, co tam będziecie dzisiaj wywoływać, ale my wywołujemy Anię Łopuszańską, także nawołujcie teraz.
2: Ania!
1: Hop, hop!
2: Tak. Ściągamy myślami flash.
1: Flash sport i oczywiście prognozę pogody,
0: za
1: która
0: 4,5
1: jest...
0: minuty.
1: Dokładnie.
0: Zostańcie blisko.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
6: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
7: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.

0: do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
5: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
6: I minęła ósma i czas na flash i jest z nami Ania Łoposzańska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, jestem. IMGW ostrzega, dziś może popadać miejscami solidnie, szczególnie na północy kraju. Alerty bowiem obejmują pomorskie i północną część zachodniego Pomorza. Ostrzeżenia mają być aktywne do 20. Niemal połowa Polaków między 18 a 35 rokiem życia ocenia swoje finanse pozytywnie. To wyniki badania pracowni UC Research.
8: Kiedy słyszymy, że 42% młodych Polaków dobrze ocenia swoje finanse, łatwo wyciągnąć wniosek, że niemal połowa młodego pokolenia żyje w dużym komforcie finansowym. Mówimy o bardzo młodej grupie osób, 18-35 lat, to też weźmy pod uwagę, że część z tych osób są to osoby ciągle uczące się, które dopiero wchodzą w życie zawodowe i tą swoją stabilność finansową dopiero zaczynają budować.
7: Komentował dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, profesor Martin Dahl. Dostaliśmy właśnie sygnał z Krajowej Dziesiątki w Zachodniopomorskiem na odcinku Stargard-Wałcz. W miejscowości Jabłonowo doszło do zderzenia dwóch osobówek. Droga jest zablokowana. No i jeszcze Krajowa Jedynka w Śląskiem na odcinku Czechowice-Dziedzice-Pszczyna w miejscowości Koczałkowice-Zdrój także doszło do zderzenia dwóch osobówek. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. I zanim o sporcie, mamy jeszcze świetną wiadomość dla fanów Gwiezdnych Wojen. Ich twórca George Lucas otwiera muzeum z innej planety. Przygotowania trwały 17 lat. Budynek, który powstał w Los Angeles, przypomina statek kosmiczny. W środku znajdziemy ponad 30 galerii prezentujących malarstwo, fotografie, komiksy i rzeźbę. Obok pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami zobaczymy oryginalne kostiumy i rekwizyty z filmów. Otwarcie 22 września.
3: Co się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
7: Maja Kwalińska i Magda Linet zapewniły sobie awans do drugiej rundy US Open. Nasze tenisistki wygrały w Nowym Jorku z Chinką Han Yu Guo i Francuską Kristiną Mladenowicz. 6-7, 6-4, 6-4. Gratulacje z kortów. Przenosimy się teraz na piłkarskie boiska. Jagiellonia Białystok przegrała 1-2 wyjazdowe starcie z Lechem Poznań. Autorem jedynego gola dla żółto-czerwonych jest obrońca Yuki Kobayashi.
9: Nie jestem oczywiście zadowolony z wyniku, ale z obrazu meczu jestem zadowolony, bo uważam, że graliśmy na niezłym poziomie tutaj, w Poznaniu.
7: Mówił po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec.
5: Sprawdź.
3: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
7: Najchłodniej bo 18 stopni dziś nad polskim morzem. Szczecin 18, 21 to Gorzów, Wielkopolski i Warszawa. Najcieplej będzie w Katowicach i w Krakowie po 26 kresek. No i tam też można liczyć jeszcze na słońce, natomiast reszta kraju będzie się zmagała z chmurami i deszczowymi momentami.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
6: I skąd to wszystko wiecie? Od nas to wiecie, bo słuchajcie RMF Max, jesteście gotowi na wszystko. Aniu, dziękujemy ci bardzo.
7: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
6: A my zlecimy dalej z tym Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek.
10: I jeszcze DJ Gorza, Jason Derulo, Melody, no i Michiko, wiemy, że to lubicie. 3 minuty po 8.

0: Put your hands up, czyli podnieście ręce wszyscy ci, którzy chcą wygrać 15 tysięcy złotych.
1: No nie, no niech jeszcze ktoś to wygra, no naprawdę, no już parę razy się zdarzyło, ale no jest to 15 tysięcy, a to jest ostatni dzień tej zabawy Casa de Palma, no.
2: No właśnie, musimy to powtórzyć głośno, wyraźnie i drukowanymi literami. Ostatni dzień na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
0: No to co, no w ostatni dzień nie wyślesz
1: SMS-a?
0: Weź
1: sprawy w swoje ręce, pykasz SMS-a o treści max na numer 7327 za 369 albo wbijasz na rmfmax.pl i no kurczę, niech się to zdarzy, no.
2: No weź se to ogarnij przed weekendem, jest piątek, 15 koła, to się przyda na coś, na pewno, no.
0: No 15 tysięcy, proszę cię, na sobotę, na niedzielę, potem, przecież to potem starczy nawet na poniedziałek.
2: No właśnie, słuchaj, jak się postarasz, to i na wtorek.
0: Więc wyślij teraz SMS o treści max na numer 7327 albo wejdź na rmfmax.pl. Ostatni dzień Casa de Palma.

0: Na piątek Robin Schulz i Barb's Better Times. No bo wiemy, że za chwilę te lepsze czasy nadejdą, zaraz będzie weekend i zaraz wszystko będzie git. 8:18, weekend się zbliża wielkimi krokami, kochani.
1: I przy okazji zbliżają się najważniejsze poranne informacje. Macie je u nas we Wstawaj, Nie Udawaj, które potem możecie opowiadać sobie w pracy ze znajomymi.
2: Jest beka.
1: Bo na przykład ponad 55 kg nielegalnej substancji za prawie 20 milionów baniek polskich złotych
0: znaleźli to dużo.
1: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni. Zastanawiacie się, jak to trafiło do Gdyni.
0: Jak?
1: Przypłynęło to w kontenerach ze złomem z Brazylii. No, w kontenerach, nie?
2: Nie wiem, na co liczyli. Jak przemycali to w złomie, to przecież musieliby zrobić nową kategorię. Złom żeliwny, złom kolorowy i co? Złom biały? RMF Max.
0: Ale to jest tylko dowód na to, że jak przemycasz narkotyki, to podejmujesz bardzo złom decyzję.
2: Złom.
0: Złom, no.
3: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl. Reklama.
4: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
5: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
6: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
7: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
8: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
17: I po reklamie.
18: Face our brotherhood.
19: Z tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
11: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
6: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Disco. Ty numer to jest wszystko. Ty wszystko to, co dobre. Oczywiście The Colors i Italo Disco w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Teraz uważajcie, teraz się trzymajcie mocno, ponieważ...
4: Zapnijcie pasy, kochani, no.
3: 4 września 2000 roku usłyszeliśmy po raz pierwszy wszyscy w polskiej telewizji właśnie tę melodię. Aha. Moi drodzy, po raz pierwszy wjechała czołówka Pokémonów do nas, do Polski, do kraju nad Wisłą. W związku z tym my postanowiliśmy trochę się w RMF Max pokłócić. Jak zaczęliśmy gadać o Pokémonach, to jest w ogóle jakaś masakra, nie?
0: Każdy ma swoje wspomnienia, każdy kocha Pokémony i słuchajcie, no właśnie, każdy ma swojego ulubionego Pokémona. Na przykład ja nie przepadam za Pikachu.
3: No, jak to usłyszałem, to myślałem, że ci wiesz, z pioruna strzela,
0: nie? No nie, no, był zbyt banalny, ja wolałem Psajdaka na przykład.
4: Ty byłeś alternatywką od zawsze, tak?
0: Tak. A twój ulubiony?
4: Snorlax był super.
3: Bo chrapał, o to chodzi?
4: Bo dużo spał i ja mu wtedy bardzo zazdrościłam.
3: I teraz, moi drodzy, jeżeli macie swojego ulubionego Pokemona, to nagraj teraz głosówkę na Messengera RMF Max albo przez naszego Instagrama. Zobacz, jakie to jest proste, a przy okazji pokłóćmy się, który Pokemon jest najlepszy.
4: To jest najlepszy powód do tego, żeby się pokłócić w piątek z rana o Pokemony. To jest bardzo poważny temat.
0: Niech
4: tutaj
0: RMF
4: rozwody
0: Max.
4: Możemy zacząć, jakieś, wiecie.
0: Niech się nam zamieni antena w arenę walki. Którego Pokemona wybierasz i dla czego nagrywajcie głosóweczki? Instagram, Messenger.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Pikachu?
3: Mam tego więcej.
4: A masz miał to fakt? Czy nie, nie masz?
3: Cholipka. Tego nie wziąłem. Jaki Pokémon jest najlepszy? Nagrywaj głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.

0: aż do nieba. Katy Perry i Firework o tej porze nie byłyby widoczne sztuczne ognie, ale dobrze je słychać, przynajmniej w RMF Max, 8:38.
1: Ale dzisiaj przede wszystkim jest 4 września, to oznacza, że w roku 2000 po raz pierwszy naprawdę usłyszeliśmy właśnie tę melodię.
2: Początek Pokémonów oczywiście.
0: Poznaliśmy Asha Ketchuma, Misty i...
1: Ketchupa.
0: Sam jesteś ketchup.
1: Ty jesteś ketchup. Posłuchajcie też przy okazji, ponieważ wybieramy najlepszego Pokémona, a Mateusz przed chwilą rzucił bardzo kontrowersyjne zdanie. No, co powiedział?
2: Nie lubię Pikachu, ja nie lubię, no.
1: No, no właśnie.
3: Pikachu! Jak można nie lubić Pikachu?
2: No, tak samo jak Brukselki na przykład.
0: Bo my się zaraz naprawdę pokłócimy, dobra, nie tylko o Pokémony, wiesz?
2: Kto jeszcze walczy?
4: Moimi ulubionymi Pokémonami jest dwóch moich przyjaciół ze studiów, Adrian i Janek.
0: Pozdrawiamy!
1: Jak ich wybrać w ogóle? Oni wracają do Pokémona,
0: ja
1: czy nie?
0: Jestem ciekawa, jakie mają moce.
5: Ja zawsze lubiłem Squirtle. A dlaczego? Bo był niebieski.
1: O, słyszymy, że mamy głos z policji.
0: Przemek nam jeszcze napisał, że w czasach studenckich stworzyli na miasteczku studenckim AGH swojego Pokemona Nakatsu. Wyróżniał się wzmożoną aktywnością nocną, zwłaszcza weekendową, ospałością, wiecznym niewyspaniem. No,
1: ja nie wiem, o co chodzi.
2: Ci to potrafią wymyślić, no.
6: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
19: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
20: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
21: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
22: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.

0: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
1: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: O, teraz to już na pewno jesteście pobudzeni. 10 do 9, a to Axwell i Bon w RMF Max.
1: Filip, Natalia i Mateusz.
2: I słuchajcie, my z samego rana gadamy o jedzeniu. Czasem gadamy nie tylko o tym śniadaniowym, chociaż smacznego śniadania pierwszego i drugiego wam życzymy, ale tak, teraz bardziej klimat obiadowy. Temat, o którym już mówiliśmy, czyli o kartoflomacie, który stanął na Podlasiu, cieszy się ogromnym powodzeniem. No i sprawa się, słuchajcie, rozwija. Mamy pierwsze podsumowanie tej akcji. Okazuje się, że ludzie uczciwie płacą. Nie kradną ziemniaków. Kradzieże to jest mniej niż 1% działalności tego kartoflomatu.
3: No to przecież to jest normalne, logiczne polskie zachowanie. No tak zostaliśmy wychowani. Babcia zawsze mówiła, mięsko zjedz, a ziemniaczki co? Opłać. Zostaw.
1: Wiadomo. Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ziemniaki.

0: Dobry numero z Danej Teres, If Only You, w RMF Max oczywiście.
1: Dzisiaj 4 września obchodzimy Dzień Pokémonów, ponieważ dzisiaj miała premiera w Polsce.
2: 26 lat temu.
1: Tak, i pytaliśmy...
3: Najlepszym Pokémonem jest Magikarp. A dlaczego? Bo jego super umiejętnością jest bycie karpiem.
4: Magic.
2: To jest najbardziej świąteczny Pokémon ze wszystkich.
1: A co jest jeszcze ważnego na świecie? No Flash oczywiście. Który już za chwilę w RMF Max.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na Twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: I po reklamie.
19: Grzegorz,
2: Asia,
20: Martyna,
21: Lady Gaga.
22: Z tej strony modelki
23: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Jest 9:00, a w RMF Max Mazowsze to oznacza czas na flash o poranku. Daria Polak melduje się w studiu. Zapraszam. Żołnierze rezerwy oraz specjaliści, m.in. lekarze, informatycy czy logistycy, dostaną karty mobilizacyjne. Dokumenty mogą też trafić do wybranych cywilów,
4: którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką lub transportem. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce oznacza to, że wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To trochę jak przygotowana wcześniej instrukcja awaryjna. Wiadomo, kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
2: Tyle Maciek Sołtys.
24: To jest RMF Max Mazowsze.
2: A lokalne informacje we Fleszu o 9:00 zaczynamy od dróg, bo w RMF Max Mazowsze jak zwykle trzymamy rękę na pulsie. Poranny szczyt powoli dobiega końca. Wojewódzkie nitki są przejezdne. Jak na razie nie ma mowy o żadnej kolizji i tak trzymać noga z gazu. Teraz jeszcze trochę szczegółów. W Mławie tłocznie i standardowo w okolicach większych skrzyżowań, podobnie w Ciechanowie, poza tym gęsto na Płockiej. Zachowajcie szczególną ostrożność i wjeżdżamy w ten piątek. Zostajemy przy informacjach dla kierowców, bo wkrótce na parkingu przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku zmieni się organizacja ruchu. A na miejscu jest nasz reporter Kamil Puternicki, który o szczegóły pyta dyrektora placówki.
18: Panie dyrektorze, po wakacjach wielu kierowców może się jeszcze zdziwić, ponieważ parking przy Mosirze nie funkcjonuje tak, jak funkcjonował do tej pory. Jeszcze zresztą prace trwają.
20: Tak, jeszcze trwają prace na parkingu. To już jest tak naprawdę końcówka, ale kierowcy oprócz tego, że będzie ten parking zakończony, przebudowa i będzie zwiększona liczba miejsc parkingowych, to też mogą się zdziwić, że będzie stworzona nowa organizacja ruchu na parkingu wewnętrznym przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji.
18: Co się zmieni?
20: No, w stosownym momencie pojawią się odpowiednie oznaczenia. Zmieni się przede wszystkim system wjeżdżania i wyjeżdżania z parkingu.
2: Tyle Waldemar Kunicki, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku, z którym rozmawiał nasz reporter. A do tematu jeszcze dziś wrócimy. W RMF Max jesteśmy też na bieżąco z tym, co w kulturze, dlatego zaglądamy do Ciechanowa, a tam sprawdzamy, co będzie się działo we wrześniu. Mamy piątek, więc zaczynamy od propozycji na nadchodzący weekend. Na pierwszy ogień Kino Łydynia.
21: Kino Łydynia zaprasza na swoje cykle filmowe i tak 5 września zapraszamy na seans przyjazny sensorycznie, a 6 września zapraszamy na rodzinę w kinie. Zobaczycie film Futrzak, Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka. Seans przyjazny sensorycznie odbywa się w bardzo przyjaznej i spokojnej formie. Jest to seans dla osób wrażliwych sensorycznie, gdzie światło nie jest do końca przyciemnione oraz dźwięk jest przyciszony. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
2: Zapraszała Martyna Kuchta z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Na koniec jeszcze słowo o pogodzie. Przypominamy, że to jeszcze nie jesień. Chmur sporo, ale na zewnątrz całkiem ciepło. Teraz czas na szczegółową prognozę.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Piątek na Mazowszu pochmurny. Wychodząc lepiej, weźcie ze sobą parasol, bo według synoptyków dzisiaj może popadać. Jesień zbliża się wielkimi krokami, ale za to temperatura całkiem przyjemna. Na termometrach w regionie 17. Najchłodniej w Mławie, choć te różnice są nieznaczne. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wskażą 23 stopnie i takich wartości możemy spodziewać się dopiero wieczorem. Wiatr z zachodu może dawać się we znaki w porywach nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie poniżej normy i będzie spadać.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Piątek, 5 minut po godzinie 9:00, wstawaj, nie udawaj, mówi dziękujemy, Filip Kliber,
26: Natalia Kawałek
0: i Mateusz Marek.
1: Ale spokojnie, piątek wjeżdża dopiero na pełny i się rozkręca. Zagrałbym ci Moonlight i Fordo Mordo, na przykład taki numer. No to
0: zagraj.
1: Może zagraj.
26: Graj pan.
0: Im wszystkim, nam
26: graj
0: wszystkim.
26: Graj piękny, Filipie.
0: Dzięki ekipa za zarąbisty poranek. I
26: dobrego
0: za
26: weekendu.

Tobi Romeo w RMF Max, tak? Dzisiaj mamy piątek, czwarty dzień września. Mamy piątek, który dobrze zmotywuje was do pracy, ale tak naprawdę świetnie nakręci także weekend, bo ten weekendowy vibe dzisiaj w tym programie do 12 czuć na pewno będziecie. W RMF Max byle do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Miwald, dzień dobry. Dobrze, przygotujcie się na fajne weekendowe wyzwania, także w RMF Max teraz Daria Zawiałow, a dzisiaj to jest w ogóle Światowy Dzień Zdrowia.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.
8: Z tej strony Krzychu.
9: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
10: Hi, this is Denzel.
11: Hey yo, this is Eminem.
12: Cześć, tu Natalia Kawałek.

na imprezę, to do kina, może na jakiś fajny spacer, a może do Żynki. No właśnie, te informacje dzisiaj będą pojawiały się do godziny 12 i dobrze będą planowały wam na Mazowszu to, co robić w weekend i nawet jeszcze dzisiaj po południu, piątek, piąteczek, piątunio. Ja wam mogę trochę zaplanować poniedziałek, bo ja na przykład zepsuło się krzesło, albo jakaś szafa i tak dalej, albo po prostu nie wiecie, co zrobić z gabarytem, no to dobra informacja jest dla Mławy. W poniedziałek, 7 września, rozpocznie się kolejna zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów dla mieszkańców Mławy. W trakcie zbiórki bezpośrednio z nieruchomości zostaną odebrane meble i inne odpady wielkogabarytowe, zniszczone, bezużyteczne meble i przedmioty gospodarstwa domowego. Pamiętajcie, żeby nie wyrzucać tego na śmietnik, tylko do takiego gratowozu wrzucić. O tym pisze mława.pl i wszystkie słuchaczki i słuchacze w Mławie bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam. Życzę pięknego piątunia. Niech wam muzyczka pomaga. I tak sobie myślę, jak w tej Mławie już wywalicie starą szafę albo jakieś wielkie gabaryty, to przydałoby się coś nowego, co jakaś meblościanka. Dobra, za chwilę informacje o Casa de Palma. Jest do wyjęcia 15 000 w RMF Max i mam dla was rundę bonusową.

0: swoim starym, transowym, dobrym stylu. Armin van Buuren w RMF Max, a u nas w swoim starym, dobrym stylu mamy naprawdę potężne pieniądze do wygrania w RMF Max w naszej zabawie jeszcze letniej, jeszcze w tym tygodniu, zabawie Casa de Palma. No a teraz odpalam dla was rundę bonusową w dostaniu się do finału. Szybciutko wysyłajcie SMS-a o treści Max 1-369-7327, a ja go pomnożę razy 600. Runda bonusowa w zabawie Casa de Palma. Każdy SMS i zgłoszenie online teraz razy 600. Wykorzystajcie swoją szansę. Dzisiaj także 15 tysięcy czeka.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
7: Dziennie niskie ceny.
2: I po reklamie.
8: Monika?
9: I jeszcze ja, Maciej.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
2: Piątek na Mazowszu pochmurny, wychodząc lepiej weźcie ze sobą parasol, bo według synoptyków dzisiaj może popadać. Jesień zbliża się wielkimi krokami, ale za to temperatura całkiem przyjemna. Na termometrach w regionie 17. Najchłodniej w Mławie, choć te różnice są nieznaczne. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wskażą 23 stopnie i takich wartości możemy spodziewać się dopiero wieczorem. Wiatr z zachodu może dawać się we znaki w porywach nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie poniżej normy i będzie spadać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
0: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

0: oczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: No niektórzy na Mazowszu mówią nareszcie, nareszcie, to bardzo wyjątkowy weekend przed nami i tak naprawdę taki pierwszy weekend nowego roku szkolnego, ale także ten weekend, który kojarzy się z dożynkami. No i na przykład ja chyba wybiorę się na płońskie gminne dożynki. Odbywają się po raz 18. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym nie zabraknie tradycyjnych obrzędów dożynkowych, występów lokalnych artystów, konkursów oraz koncertów. Na jedzonko będzie pyszne, będą trubadurzy, no będzie oczywiście świętowanie wieżewie i pozdrawiamy wszystkich organizatorów. No i dobrze będziemy bawić się w ten weekend. Kolejne informacje, także koncertowe po godzinie 10:00. Wybierzemy się na plażę Patelnia, a tam mocno koncertowo. No a teraz pomagamy w pracy. Sylwia Bampa, a Piotrek Niewalc na Mazowszu w RMF Max. Wracam do was po 10:00.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ale jesteś zadowolony?
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: 10 w RMF Max, Mazowsze, czas na kolejny flash i najświeższą prognozę pogody. Przy mikrofonie Daria Polak, dzień dobry, ponownie ruszamy. Aresztowano 3 osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. wczoraj usłyszeli zarzuty.
2: Anna P. usłyszała zarzut popełnienia 3 przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora zonda krypto. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę do operatora zonda krypto poprzez przejęcie około 8 milionów złotych.
1: Rafał Z. usłyszał jeden zarzut, przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora zonda krypto, dodaje Krzysztof Zasada. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Grozi im 10 lat więzienia.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: W RMF Max Mazowsze jesteśmy blisko ważnych tematów. 3 okaleczone szczeniaki już wkrótce będą mogły znaleźć nowe, bezpieczne domy. Psiaki od miesiąca przebywają pod opieką schroniska w Pawłowie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do adopcji trafią około 10 września. Szczegóły schronisko ma opublikować w swoich mediach społecznościowych, a kierownik placówki przyznaje, że psiaki są w dobrej formie i dokazują.
3: My na pewno na naszej stronie facebookowej ogłosimy, że psiaki już są gotowe do adopcji, rozpoczniemy proces adopcyjny, wystawimy tak zwane albumy adopcyjne psiaków, czyli wszystkie podstawowe informacje ze zdjęciami i wtedy liczymy na Państwa i na kontakt w sprawie adopcji.
1: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Zmieniamy temat, czas na sport. Uwaga rodzice młodych piłkarzy, właśnie dziś rusza nabór do Akademii Piłkarskiej Mławianki Mława. Jeśli wasza pociecha marzy o grze w piłkę, zabierzcie ją na stadion miejski przy Kopernika i sprawdźcie, jak wygląda piłkarska przygoda z Mławianką.
4: Organizatorzy zapraszają dziewczynki oraz chłopców z roczników 2016-2022. To doskonała okazja, aby rozpocząć przygodę z piłką nożną, rozwijać sportowe umiejętności, ale także poznać nowych przyjaciół i po prostu czerpać radość z gry. I to niezależnie od tego, czy wasza pociecha dopiero rozpoczyna swoją przygodę z futbolem, czy ma już pierwsze doświadczenia na boisku. Akademia Mławianki zaprasza. Początek o godzinie 18:00.
1: Tyle od Kamila Puternickiego. A Mławianka Mława w niedzielę zagra z rezerwami ŁKS Łódź. W 7. kolejce 3. ligi Duma Zawkrza podejmie Spadkowicza z 2. ligi. Początek spotkania o 16:00 na stadionie przy ulicy Kopernika 38. Mławianka liczy na przełamanie i powrót na zwycięską ścieżkę. Flesz o 10:00 kończymy przypomnieniem. W Mławie działa nowy punkt Straży Miejskiej przy stacji Mława. Strażnicy są tam od poniedziałku do piątku od 15:00 do 22:00. Dotychczasowy punkt przy Padlewskiego 13 działa bez zmian, a w pilnych sprawach Straż Miejska czeka pod numerem 986.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Sprawdzamy, co nowego na mapach meteo, a nad Mazowszem gromadzi się coraz więcej chmur. Wszystko wskazuje na to, że zbiera się na deszcz, więc parasol warto mieć pod ręką. Wiatr z zachodu nabiera na sile i w porywach może osiągnąć nawet 50 km na godzinę, co może obniżać temperaturę odczuwalną. A na termometrach w regionie 18 stopni, najchłodniej w Mławie, ale różnice są nieznaczne. Ciśnienie jest niskie i w ciągu dnia będzie spadać, a warunki biometeo niestety niekorzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Okej, po 10:00 działamy z RMF Max. No w końcu byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Słoneczko świeci przepięknie. No jak nie świeci? No jestem, Piotrek Niwas. Dzień dobry. RMF Max. Dzień dobry po 10:00 w piątek, 4. dzień września. Zaczyna Kaigo.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

taki Blue Monday, który nie istnieje, to my lubimy. No chyba, że w nagraniu Dub Dogs w RMF Max, a więcej o muzyce na rmfmax.pl. Uwaga, cofamy się w czasie. 24 lata do roku 2002 i gramy wam muzyczną perełkę, która jest na tyle uniwersalna, że myślę, że młodzi słuchacze w ogóle nie usłyszą tutaj jakiejś staroci, a tym bardziej połączy to pokolenia i dobrze się zabawimy. Wracam do 4 września. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego, a takie numery bardzo, bardzo pomagają, bo robi się gorąco w RMF Max. To Nelly i Hot in Here. Byle do obiadu. A gorąco u was w pracy? No to bardzo dobrze, że się dzieje. Czas szybciej leci przy RMF Max.

0: Rama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
1: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
20: Hey, this is Imagine Dragons.
21: What's up, it's Sean Paul.
22: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Mazowsze.

co tam ciekawego w pracy masz w naszym, na naszym kochanym Mazowszu? No masz RMF Max, Gips, Kukon i Jonathan. Gruba ekipa, także już jutro na plaży Patelnia, Grabina koło Płocka, Nienawidzę być w klubie, Blok, Wiki, Buch, Młody, Bahor, Outro. Najlepsza w tym klubie, generalnie numery, które są bardzo popularne i na pewno będziecie rapować, bo cała banda, ekipa przybywa właśnie na plażę Patelnia. Gombao 3-3, koncert w okolicach pierwszej w nocy, a bramy Patelni otwierają się w okolicach 20. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Cała ekipa w sobotni wieczór na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Czy jeszcze bilety podczas piątkowego programu Tutaj i Teraz? No ja bym kuknął, kliknął, zajrzał na rmfmax.pl, bo tutaj dużo się dzieje i może jeszcze coś tam porwiecie. RMF Max. No a teraz w piątek porywa Bruno Mars w RMF Max, żeby się dobrze pracowało. Ja za chwilę wrócę i opowiem wam, jaki mamy fajny program na weekend, gdzie pojawiają się także wasze gwiazdy i pojawia się duża ilość premier. Bruno Mars.

0: Oaks, kolejne przeboje, kolejne rejwy, kolejne imprezy, kolejne wydatki, kolejne chillouty, kolejne urlopy, albo na przykład wyprawki do szkoły. Na co wydacie 15 tysięcy wygrane w RMF Max? Ja nie wiem, nie będę wam zaglądał do portfela. Ja tam na przykład schyliłbym się po te nagrody, bo są naprawdę bardzo atrakcyjne. Casa de Palma, jeszcze dzisiaj ostatnia szansa, żeby skorzystać właśnie z tej zabawy na antenie RMF Max, tej letniej zabawy na antenie RMF Max, no i wygrać 15 tysięcy albo nagrody rzeczowe. Mam dla was rundę bonusową. Po raz kolejny mnożymy wasze zgłoszenia do finału ze specjalnym bonusem, czyli wysyłacie SMS-a o treści Max. Teraz tutaj na 7327. Max na 7327. A ja tego SMS-a, o tak, pomnożę razy 500 i dostaniecie 500 szans dostania się do finału. Co wy na to? No to korzystajcie z rundy bonusowej. Można także korzystać z rmfmax.pl i zgłaszać się do zabawy, a runda bonusowa kilkanaście minut będzie trwała. No i każde wasze zgłoszenie od tej pory mnożymy razy 500 szans dostania się do finału. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciekawie.

0: Wspierająca bezpłatne studia stacjonarne.
1: Sprawdzamy, co nowego na mapach meteo, a nad Mazowszem gromadzi się coraz więcej chmur. Wszystko wskazuje na to, że zbiera się na deszcz, więc parasol warto mieć pod ręką. Wiatr z zachodu nabiera na sile i w porywach może osiągnąć nawet 50 km na godzinę, co może obniżać temperaturę odczuwalną. A na termometrach w regionie 18 stopni, najchłodniej w Mławie, ale różnice są nieznaczne. Ciśnienie jest niskie i w ciągu dnia będzie spadać, a warunki biometeo niestety niekorzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
2: RMF Max.
3: RMF Max Mazowsze.

Tunio na Mazowszu, a co tam w waszej głowie z nowym sezonem? A, karnecik na siłownię kupiony, to gdzie? Do Płońska będziecie śmigać w Płocku, a w Ciechanowie będziecie ćwiczyć. Dobra, to miłego ćwiczenia wam życzymy. A propos nowych sezonów, także na Mazowszu, to w waszym ulubionym RMF Max mamy nowy sezon próby mikrofonu. Karina Nicińska rządzi zawsze w niedzielę wieczorem i ma dla was bardzo wyjątkowy program, w którym między innymi fragmenty rozmowy, która na YouTubie bardzo szczerej rozmowy ze Sokołem. Będzie także o storytellingu z Piotrem Frączewskim. Będzie o TikToku i o krótszej uwadze odbiorców i o tym wszystkim, co interesuje nas w naszych gwiazdach i wszystkich tych, których uwielbiamy tak naprawdę z RMF Max Mazowsze. Wieczorem po 22 w niedzielę. Nowy sezon i nowa próba mikrofonu. Poleca się Karina Nicińska, a ja polecam się za chwilę jeszcze po 11. Teraz zaśpiewa Zalia w RMF Max Mazowsze.

0: po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
1: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
0: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
2: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Tutaj! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: I po reklamie.
17: Słuchacie RMF Max Mazowsze, minęła 11, więc to pora na najnowszy flash. Z Wami Daria Polak, cześć, witajcie. Polacy stawiają na urlop w Turcji. To najpopularniejszy zagraniczny kierunek wakacyjny. Według najnowszego raportu Polskiej Izby Turystyki wybrało ją ponad 28% podróżnych. Na podium też Grecja, która przyciągnęła 18% urlopowiczów, i Egipt, na który zdecydowało się ponad 13% klientów biur podróży. Dalsze miejsca zajmują Hiszpania i Bułgaria. Na wynik zapewne wpływ ma cena, bo za tydzień w Turcji płacimy mniej niż na przykład na Balearach. W Hiszpanii średnie ceny all inclusive zaczynają się średnio średnio od 3,5 tysiąca złotych za osobę, podczas gdy w Turcji zapłacimy średnio około 2 tysięcy.
14: To jest RMF Max Mazowsze.
17: Miała być hulajnoga dla syna, a 850 zł przepadło. Mieszkaniec powiatu pońskiego kupił ją przez internet. Przelał pieniądze, ale przesyłka nigdy nie dotarła. Sprzedająca przestała po prostu odpisywać. Sprawą zajmuje się teraz policja, która apeluje o ostrożność przy zakupach w sieci. Dzieciaki w szkołach, a my we Fleszu o 11 sprawdzamy, co zmieniło się wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Jedna z ważniejszych zmian to, z małymi wyjątkami, zakaz używania telefonów komórkowych. Są jednak szkoły, które takie zasady wprowadziły już wcześniej. W szkole podstawowej nr 6 w Ciechanowie zakaz korzystania z telefonów obowiązuje od 3 lat. Czy ten ogólny zakaz rzeczywiście coś zmienił? Oto z mikrofonem pyta nasz reporter Kamil Puternicki.
6: Oczywiście takie usankcjonowanie tego w przepisach prawa jest dla nas pomocne i wzmocni naszą siłę oddziaływania. Natomiast rzeczywiście te lata, które za nami, pozwoliły stwierdzić, że brak telefonów komórkowych w czasie przerw głównie, poprzez lekcje, często te telefony są potrzebne i są wykorzystywane. To jest wtedy interakcja, to jest rozmowa, uczniowie z tego częściej korzystają, żeby ze sobą porozmawiać.
17: Mówiła Agata Pawłowska, dyrektor szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie. A teraz uwaga, krwiodawcy, zapiszcie tę datę, bo już 10 września w Płońsku odbędzie się wyjazdowa akcja krwiodawstwa. Krwiobus będzie czekał na Was przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej od 8.30 do 12.30. Warto się zgłosić, bo w magazynach brakuje krwi, szczególnie potrzebna jest teraz grupa AB z plusem. Zmieniamy temat. Mamy piątek, więc w RMF Max Mazowsze czas zaplanować weekend. A już jutro w Płońsku wielkie spotkanie z polską literaturą. W ramach Narodowego Czytania mieszkańcy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. Początek o 11 w Miejskim Centrum Kultury przy ulicy Płockiej 50. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego czytania. Jeśli więc nie macie jeszcze planów na sobotę, warto wziąć tę propozycję pod uwagę. A skoro już planujemy weekend, to nie mogło zabraknąć Mazopikniku, który już jutro również w Płońsku. Na zabawę spokojnie można się wybrać po wspólnym czytaniu, bo start od godziny 13. Wieczorem muzyczne emocje, m.in. koncert Lanwery. Wstęp wolny. I to był Mazowiecki Flesz w pigułce. Teraz czas sprawdzić, co nowego w pogodzie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Sporo chmur nad Mazowszem i uwaga, bo mogą przynieść deszcz. Warto mieć pod ręką coś przeciwdeszczowego. 20 stopni na termometrach w Ciechanowie i Płońsku, natomiast o stopień mniej w Mławie. W najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się do 23 kresek, ale takie wartości dopiero wieczorem. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie momentami dość silny, w porywach nawet do 50 km na godzinę, co może potęgować uczucie chłodu. Ciśnienie jak na razie utrzymuje się w normie, ale będzie się stopniowo obniżać.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Hity na weekendowe propozycje i piątek, piąteczek, piątunia. Czujecie ten vibe po 11? Ja tak, a jeszcze w pracy męczą was faktury albo szef dzwoni, żeby coś jeszcze zrobić, to pod głościem RMF Max. Na pewno zmięknie po 11. Oby tylko dzisiaj za nic nie przepraszać. Sorry papi na starcie tej godziny. Przypomnę, Stella, Rosalia mają imieniny. Wszystkiego dobrego dla solenizantów i jubilatów.

No właśnie, to jest to coś, na Mazowszu, kiedy gra White 2115. A ja to coś znajduję i przekazuję wam w programie. Nawet jak pracujecie, jesteście zapracowani, zagonieni, ja szybko, spokojnie. Zaplanujcie sobie fajny weekend. A jutro kozacki temat w Płocku, Young Timer Płock. Byliście kiedyś? Stare auta, ale powiem wam, tak odpicowane, że ja mam ciarki oglądając zapowiedź Young Timer Arena 2026. Arena Płock się kłania. Jakby deszcz padał, to schowają się pod dachem areny, tak to na wolnym powietrzu będą kabriolety, mercedesy, stare polonezy, będą pick-upy, będzie DJ-ka Malwi, która będzie pogrywała od 11 do 18 doskonałą klubową nutę. Festiwal klasycznej motoryzacji w Płocku, Orlen Arena Płock, już jutro po 11. Ja się wybieram, ja będę oglądał, ja będę słuchał, pograć nie, ale na pewno będę dobrze się bawił. A wy cały czas lećcie teraz w robocie. Bob Sinclair, jak to woli Sinclair, przypomnijmy sobie, World Hold On na

0: wakacyjne i letnie hiciory w RMF Max były do obiadu. No i jeszcze wakacyjna i na pewno bardzo letnia zabawa, w której można wygrać 15 tysięcy i naprawdę kozackie nagrody, ale musicie teraz się zatrzymać. Wysłać SMS-a o treści Max na 7327. Jeden tylko 3,69, spróbować dostać się do finału. Tak z dobrego letniego serduszka od teraz będę mnożył wasze zgłoszenia każde razy 650, czyli od tej pory mnożymy każde zgłoszenie także na www.rmfmax.pl razy 650 szans dostania się do finału. Korzystajcie koniecznie z rundy bonusowej. Od tej pory każde zgłoszenie razy 650 szans dostania się do finału. Wyślijcie Max na 7327.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: I po reklamie.

kiedy na Mazowszu przypomina się lato, człowiek zamyka oczy i te wschody słońca, brzaski, zachody, fantastyczne chwile. No ale lato jeszcze trwa, nie zapominajmy, mamy przed nami kolejny weekend. Ja na przykład wybrałbym się, powiem wam szczerze, ja osobiście wybieram się do Kutna, bo tam jest Święto Róży, po raz 52. Raz w roku Święto Hodowców Róży, tysiące gatunków, rodzajów i naprawdę przepiękne, pachnące stoiska i mnóstwo atrakcji. Są także koncerty i mnóstwo gwiazd. Jest Szpak, jest z tego co widziałem Blanka, ale także jest Klabik na Wolności. Będziemy pogrywać jako DJ-e, na przykład w sobotę od godziny 18:19 do północy i także będę dla was miksował, więc może gdzieś tam na Placu Wolności w Kutnie w sobotę wieczorem. Do zobaczenia. Będzie się działo. Święto Róży w Kutnie po raz 52. Po gwoli informacji, poparzeni kawał 3, piersi Michał Szpak, Anastazja Maciak, Blanka Smolasty. Dużo tych gwiazd w weekend właśnie w Kutnie.

0: reklama.
1: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza.

0: Przy AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
6: Cześć, jestem Angelika.
7: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
8: Cześć kochani, z tej strony Klao.
9: Kari Incińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
10: Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
12: Sporo chmur nad Mazowszem i uwaga, bo mogą przynieść deszcz. Warto mieć pod ręką coś przeciwdeszczowego. 20 stopni na termometrach w Ciechanowie i Płońsku, natomiast o stopień mniej w Mławie. W najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się do 23 kresek, ale takie wartości dopiero wieczorem. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie momentami dość silny, w porywach nawet do 50 km na godzinę, co może potęgować uczucie chłodu. Ciśnienie jak na razie utrzymuje się w normie, ale będzie się stopniowo obniżać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
13: Run, run, river, carry me home to the ocean.
10: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

Policeman w Ciechanowie przeszukuje mnie na pułku ułanów, to ja nie wiem co, jak i gdzie. Nie, nie. Panie i panowie na dżurach, na służbie, pozdrawiamy serdecznie także tych nieoznakowanych, spokojnej służby, żebyście nie musieli nikogo przeszukiwać, a uważajcie na siebie i tylko trzymacie litery prawa. Ja właśnie skończyłem drugą kawkę i wyczytałem, że kawa najlepiej pomiędzy 4 a 12, 13. Wtedy jesteśmy najzdrowsi. No i tego zdrowia także na Mazowszu wam życzę. Zostańcie z RMF Max Mazowsze. Ja tutaj do was wracam w programie Byle do obiadu w poniedziałek. Trzymajcie się ciepło. Bye bye. Piotrek Niwal.

0: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
0: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Cześć, z tej strony Igor.
11: Hello, this is Zina.
12: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
13: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
16: Samo południe, a więc pora na flash i pogodę w RMF Max Mazowsze. Z wami Daria Polak. Witam ponownie, cześć, zapraszam. Koniec taryfy ulgowej dla świeżo upieczonych kierowców. Okres próbny, całkowity zakaz jazdy po alkoholu i surowsze konsekwencje za wykroczenia. To najważniejsze zmiany, które wczoraj weszły w życie. Informowaliśmy o tym na naszej antenie. To krok w dobrą stronę, oceniają zawodowi kierowcy.
17: Myślę, że jest to dobry pomysł.
18: Czyli dobry krok, pierwszy, ale nie powinien pana zdaniem być ostatnim krokiem.
17: Tak, no to jest dobry krok, żeby w ogóle wprowadzić 0-0.
19: Uważam, że młodzi kierowcy szczególnie powinni zwracać jednak uwagę na znaki pionowe, poziome na drodze, na to, co się dzieje, obserwować, uczyć się i szkolić.
16: Usłyszał Igor Skrzypek.
15: To jest RMF Max Mazowsze.
16: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i mamy dla Was info z ostatniej chwili. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia. Uwaga na silny wiatr na Mazowszu. Od 18 do 1 w nocy porywy mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Miejscami możliwe są też burze. Sytuacja jest dynamiczna, więc o ewentualnych zmianach będziemy Was na bieżąco informować. Zachowajcie ostrożność. We fleszu o 12 czas na kolejne informacje dla kierowców. Uwaga, bo już wkrótce zmieni się organizacja ruchu na parkingu przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Co dokładnie się zmieni i na co kierowcy powinni zwrócić uwagę? Na to pytanie odpowie nam teraz dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku właśnie.
20: Zmieni się przede wszystkim system wjeżdżania i wyjeżdżania z parkingu. Do tej pory odbywał się on jedną bramą. Teraz będzie ruch dwoma bramami, czyli tą bliższą bramą przy trafo będzie następował wjazd, a bramą bliżej rzeki będzie następował wyjazd. I takie oznaczenia tutaj cała organizacja wewnętrzna ruchu drogowego na naszym parkingu jest już opracowana, za moment będzie zatwierdzona i stosowne znaki zostaną powieszone. W tym czasie, kiedy wszystkie prace zostaną zakończone, to ten parking oznakujemy właściwie.
16: Tyle Waldemar Kunicki. A teraz wracamy do tematu, o którym już mówiliśmy na naszej antenie. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw. Chodzi o problem z usunięciem odpadów z terenu byłej cukrowni przy ulicy Fabrycznej w Ciechanowie. Jak się okazuje, na ich usunięcie wciąż nie ma pieniędzy, a koszt całego zadania oszacowano na około 70 milionów złotych. Marszałek Mazowsza wielokrotnie zwracał się do wojewody mazowieckiego o przekazanie dotacji. Wojewoda z kolei występował do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zabezpieczenie potrzebnych środków. Na razie jednak jednak wszystkie te starania nie przyniosły efektu.
11: Na terenie tym znajdują się przede wszystkim odpady o innych kodach, czyli są to tworzywa sztuczne oraz zmieszane odpady z betonu, gruzu, ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. A zatem po te środki po prostu w tym przypadku nie można się ubiegać.
16: Wyjaśniała nam Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. W tym fleszu to wszystko, a teraz zapraszamy na prognozę pogody. Zostańcie z nami na maksa.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Sporo chmur nad Mazowszem i uwaga, bo miejscami mogą one przynieść przelotny deszcz. Jeśli więc macie dziś plany poza domem, warto mieć pod ręką coś przeciwdeszczowego. Na termometrach w Ciechanowie i Płońsku około 20 stopni, a w Mławie o 1 stopień mniej. Z każdą kolejną godziną temperatura będzie jednak powoli rosła. Do tego zachodni i południowo-zachodni wiatr, który momentami będzie dość silny, w porywach może osiągnąć około 50 km na godzinę, przez co mimo całkiem przyjemnych temperatur może być odczuwalnie chłodniej.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Hity na maksa.
24: Przyszliśmy tutaj po to, by wam coś bardzo ważnego przypomnieć, bo jakby się ktoś tak po południu w piątek zastanawiał, kto najlepiej na świecie ma, to i ja, i Asia, i przede wszystkim my wszyscy, ekipa RMF Max, wy także.
25: A lista powodów do zadowolenia jest naprawdę długa. To jest pierwszy piątek tego roku szkolnego. Yes. To jest piątek i to jest piątek z RMF Max. Dzień dobry.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dzisiaj kończy się pewna epoka.
1: Ale jeszcze jest szansa, żeby złapać 15 tysięcy złotych. W piątek to jest propozycja idealna.
0: Ostatnia szansa, by złapać 15 tysięcy złotych. Ludzie, słuchajcie, Casa de Palma dzisiaj się definitywnie kończy i jak ktoś chce wygrać 15 tysięcy, to teraz wysyła SMS o treści MAX na numer 7327.
1: Zgłaszajcie się teraz, bo teraz mnożymy każde zgłoszenie razy 590.
0: A robimy to po to, żeby było łatwiej wygrać 15 tysięcy złotych. Wyślij MAX na 7327.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Karolina.
4: Marek.
3: Zuśka.
5: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
6: Hey, it's Dua Lipa.
7: Hey, this is Kygo.
8: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: trochę nieaktualny. Jaki ostatni dzień lata, jak przecież dzisiaj jest piątek i weekend przed nami?
1: Nieaktualny to jest airfryer. Airfryer, słuchajcie, tak? To już jest pieśń przeszłości. Jak macie airfryera, to proszę go przesunąć teraz w prawo.
0: Tylko uważajcie, żeby wam Thermomix nie spadł z blatu.
1: Och tak, bo na miejsce airfryera stawiamy teraz mini piekarnik na podczerwień.
0: A, tak, tam jest takie czerwone światło, czyli będzie grzało.
1: Tak, czerwone grzeje, a nie czerwone chłodzi. No. I to chłodzące masz światło w lodówce.

0: Dua Bumpa w RMF Max. Idealny na piątek po południu, bo wiadomo, praca jest ważna, ale bumpa dużo przyjemniejsza.
1: A co ważnego w pogodzie w piątek po południu, to będziemy sprawdzać już za moment. Zostańcie na szczegóły.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Poznajcie nowego wykonawcę, to reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem?

0: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy Frosta kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: Bac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
1: Sporo chmur nad Mazowszem i uwaga, bo miejscami mogą one przynieść przelotny deszcz. Jeśli więc macie dziś plany poza domem, warto mieć pod ręką coś przeciwdeszczowego. Na termometrach w Ciechanowie i Płońsku około 20 stopni, a w Mławie o 1 stopień mniej. Z każdą kolejną godziną temperatura będzie jednak powoli rosła. Do tego zachodni i południowo-zachodni wiatr, który momentami będzie dość silny, w porywach może osiągnąć około 50 km na godzinę, przez co mimo całkiem przyjemnych temperatur może być odczuwalnie chłodniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.

0: Każde la la la od Shakiry brzmi jak piątek, piątek. I tak się bawimy w RMF Max. 300 tysięcy złotych kary dla firmy, która dzwoniła do ludzi i oferowała im fotowoltaikę.
1: To mogą zapłacić 299 tysięcy.
0: A czemu?
1: Pod warunkiem, że 1000 będzie dla mnie, za to, że ciągle dla mnie będą jeszcze mogli dzwonić. Zostańcie koniecznie z RMF Max, bo wszystkie ważne informacje znajdziecie we Fleszu o 13.
2: Reklama.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
5: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
6: A jaka będzie Twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: To pewne, niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba. Dołączam.
3: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
4: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
5: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
7: Punktualnie 13 w RMF Max Mazowsze, czas na popołudniowy flash. Z najświeższymi informacjami Daria Polak, zaczynamy. We fleszu o 13 sprawdzamy, co dalej z rynkiem kryptowalut. Sejmowi nie udało się odrzucić trzeciego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wynik głosowania nie jest zakończeniem, choć emocji przy Wiejskiej dziś nie brakowało.
8: Przed głosowaniem premier dwukrotnie zabierał głos i rzucał nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Przytaczał cytaty z przesłuchań dotyczących całej sprawy, potem apelował do opozycji.
9: Albo głosujecie za kralem i Zonda Krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować.
8: Do odrzucenia weta koalicja rządowa potrzebowała kilkudziesięciu głosów opozycji.
7: Tyle Kacper Wróblewski.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
7: Z ostatniej chwili, jak dowiedział się nasz reporter, strażacy z Ciechanowa ruszyli do Gołomina ośrodka. W gminnej bibliotece miały zostać podłożone ładunki wybuchowe. Na razie nie wiadomo, czy zgłoszenie jest prawdziwe, choć niewykluczone, że to fałszywy alarm. O sytuacji będziemy informować na bieżąco. Zmieniamy temat. Rusza akcja Żukiem dla Życia. Wyjątkowa charytatywna trasa z Krakowa do Wilna. Jej celem jest wsparcie jedynego na Litwie hospicjum dla dzieci i dorosłych. Zabytkowy żuk wyrusza w trasę 4 września, a po drodze odwiedzi kilkanaście miast. Na trasie znalazła się również Mława. Ekipa pojawi się tutaj 10 września, jadąc dalej w kierunku Działdowa. Na każdym przystanku będą spotkania z uczestnikami, koncerty i historie związane z akcją. Będzie też można wesprzeć zbiórkę na rzecz hospicjum w Wilnie, między innymi dorzucając się do wirtualnej puszki. Warto więc 10 września wypatrywać charakterystycznego żuka w Mławie i dołączyć do akcji Żukiem dla Życia. 25 września nastąpi uroczyste otwarcie nowego stadionu miejskiego w Płońsku. A jak wyglądał ten stary obiekt? Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta przygotowuje wystawę poświęconą jego historii. A więcej informacji ma nasz reporter.
10: Będzie to wystawa fotograficzna pokazująca Płoński Stadion w różnych latach jego istnienia, mówi Katarzyna Przybylska, kierownik Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.
11: Mam nadzieję, że będzie to interesująca wystawa dla wszystkich, którzy zarówno wezmą udział w uroczystości otwarcia stadionu, jak również będzie tę wystawę można oglądać później. Będzie to wystawa zewnętrzna, myślę, eksponowana przez dłuższy czas.
10: Na wystawie zobaczymy zdjęcia Płońskiego Stadionu z lat głównie powojennych, od lat 40. do lat 80.
7: Tyle od Kamila Puternickiego. A teraz wracamy do kina Łydynia w Ciechanowie. W sobotę czeka Was seans przyjazny sensorycznie, a w niedzielę na ekranie super futrzak i złośliwa wiewiórka. A to dopiero początek wrześniowych propozycji kina.
12: Oprócz tego w kinie Łydynia dyskusyjny klub filmowy. Tym razem będzie to przegląd filmów Wajda Rewizje Andrzeja Wajdy w setną rocznicę jego urodzin. Zapraszamy na film Krajobraz po bitwie, a po filmie jak zawsze dyskusja, którą poprowadzi Marek Żbikowski. 8 września, godzina 18:15.
7: Zapraszała Małgorzata Milewska.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Pogoda na Mazowszu nadal pod znakiem chmur, a miejscami trzeba się liczyć z przelotnym deszczem. Parasolka albo kurtka przeciwdeszczowa mogą się więc dzisiaj przydać. Temperatura powoli rośnie i na termometrach mamy około 20 do 21 stopni. Najcieplejsza część dnia jeszcze przed nami, więc będzie jeszcze odrobinę cieplej. 23 stopni spodziewamy się tuż przed zachodem słońca. Noc zapowiada się jednak chłodniejsza, temperatura spadnie do 16, a o poranku w sobotę przywita nas 14 kresek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Legendarne piątkowe korki. Kto ich nie lubi, niech robi głośniej RMF Max, bo legendarne piątkowe korki dzisiaj przyjdą trochę wcześniej, bo każdy chce wyjść z pracy trochę szybciej, więc i wcześniej zrobi się tłok na drogach. Nie zmarnujcie swojej szansy na spokojny powrót do domu.
7: Także jak chcecie zdążyć przed korkami, to wychodzimy z pracy.
1: Teraz!
7: Teraz! Teraz jest najlepszy
1: teraz!
7: Moment.
1: Zielone światło dla wszystkich. Asia Mełus, Irek Jakubek.
7: Dzień dobry.
1: Jesteśmy razem. RMF Max.

0: że lubicie latino, zwłaszcza w piątek po południu, dlatego latino i sorry papi gra w RMF Max.
1: A Ewa Chodakowska się rozwodzi.
0: Oj.
1: No smutna wiadomość. Ja zawsze trzymam kciuki za miłość z Lew Terisem po 13 latach małżeństwa. Ewa, gazety już piszą, internety już klikają, 200 milionów do podziału.
0: No i tam majątki.
1: Nie, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby po takim rozwodzie było trochę jak z treningiem. Najpierw trochę się męczysz, wychodzisz ze strefy komfortu,
0: no tak.
1: A potem efekty zaskoczą nawet twoje przyjaciółki.
2: Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
7: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
15: What's up, it's Sean Paul.
9: No witam, Dawid Miązek z tej strony,

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Teczek, Kizo, Bletka, Taxi idealnie niech was wiezie szczęśliwie do waszego piątkowego celu.
1: Elon Musk wchodzi w roboty, słuchajcie.
0: Stworzył... Do roboty by się wzięła, nie wchodzi w roboty.
1: Też, bo właśnie pracuje nad Optimusem i to jest robot, którego będzie można poprosić o wszystko.
0: Wow. Sprytnie to sobie wymyślił. Optimus to był ten szef wszystkich robotów z Transformersa.
1: Optimus Prime.
0: No, on się będzie składał z Tesli, jak to

0: Pachnące wakacjami piosenki idealne na weekend grają w RMF Max.
1: Co z pogodą? Pyta świat. RMF Max odpowiada. Zostańcie na najświeższe prognozy. RMF Max.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
4: Tutaj, szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz.

empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: kartce kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
2: Pogoda na Mazowszu nadal pod znakiem chmur, a miejscami trzeba się liczyć z przelotnym deszczem. Parasolka albo kurtka przeciwdeszczowa mogą się więc dzisiaj przydać. Temperatura powoli rośnie i na termometrach mamy około 20 do 21 stopni. Najcieplejsza część dnia jeszcze przed nami, więc będzie jeszcze odrobinę cieplej. 23 stopni spodziewamy się tuż przed zachodem słońca. Noc zapowiada się jednak chłodniejsza, temperatura spadnie do 16, a o poranku w sobotę przywita nas 14 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.

0: czasie weekendu też nam się będzie bardzo podobało. Ale Farben, René Miller i Mani Pedi. To ostatnie najlepiej robi się przy tych dwóch pierwszych.
1: Mani Pedi akurat rośnie bardzo mocno w siłę, bo w ciągu ostatniego półrocza 6 tysięcy nowych firm w tej branży się otwarło.
0: O, chodzi o branżę beauty, manikir, pedikir, pazurki i w ogóle. A mnie to całkowicie nie dziwi, wiesz?
1: A mnie trochę
0: bo,
1: tak.
0: Bo jak się ktoś dokładnie policzył, ile wydaje na kosmetyczkę, to się okazało, że taniej mu wyjdzie taki zakład otworzyć.
1: Oto w temacie piosenka z pazurem. Nowa propozycja od Livki.

0: Mamo, gotujemy się na bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
2: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Na zegarach 14, słuchacie RMF Max Mazowsze, z Wami Daria Polak, zapraszam na flash i prognozę pogody, ruszamy. Uwaga na silny wiatr. Ten w porywach może dzisiaj wiać z prędkością do 85 km na godzinę. IMGW wydał ostrzeżenia niemal dla całego kraju z wyjątkiem południowych krańców województwa małopolskiego i podkarpackiego. Dodatkowo na Pomorzu, części Warmii i Mazur oraz w zachodniopomorskim obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Air Tanzania tymczasowo zawiesza połączenia z Moskwą. To pierwszy przewoźnik na świecie, który ze względów bezpieczeństwa zrezygnował z lotów do rosyjskiej stolicy. Rejsy mają zostać przywrócone od poniedziałku.
18: To jest RMF Max Mazowsze.
17: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w regionie. Mławscy kryminalni zabezpieczyli 5 nielegalnych automatów do gier. Policjanci ustalili, że w jednym z lokali w Mławie prowadzono nielegalny hazard. Zabezpieczono też pieniądze i inne materiały, a na miejscu zatrzymano mieszkankę powiatu ciechanowskiego. Sprawą zajmują się teraz policjanci i funkcjonariusze celno-skarbowi. A teraz we Fleszu o 13:00 wracamy do schroniska w Pawłowie i trzech szczeniaków, o których już mówiliśmy na antenie RMF Max. Psiaki po ciężkich przejściach mają się coraz lepiej, a już niebawem powinny trafić do adopcji. Zanim jednak pojawią się ogłoszenia, poznajmy je trochę bliżej. Czy szczeniaki mają już imiona?
19: One dostają imiona w momencie, kiedy są rejestrowane w schronisku, bo taka jest procedura. Maluch, który się cieszy największym zainteresowaniem, to jest ten krótkowłosy rudy Fibi. To jest samczyk. Drugi chłopak to jest Figo. On ma jedno uszko amputowane, drugie ma oryginalne, takie klapnięte, więc no, wygląda tak bardzo charakterystycznie, ale jest najbardziej wesoły z całej trójki. I jest jedna dziewczynka, która nazywa się Figa, najspokojniejsza.
17: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. A tych, którzy myślą o adopcji, jest do czego zachęcać. W Pawłowie czekają aż 22 szczeniaki, które również szukają swoich domów. To niestety smutny bilans wakacji. Zmiany będą, ale jeszcze nie teraz. Na parkingu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku cały czas trwają prace, a kierowcy korzystają z drugiego wjazdu. Kiedy więc wszystko będzie gotowe i będzie można wprowadzić nową organizację ruchu? Oto nasz reporter zapytał dyrektora centrum Waldemara Kunickiego.
20: Podamy oczywiście również do publicznej wiadomości, że nastąpiły zmiany, żeby się zastosować do tych znaków. Także spokojnie będziemy tutaj wszystkich informować naszych klientów.
21: Jak długo jeszcze te prace tutaj potrwają i od kiedy zaczną te zmiany nowe obowiązywać?
20: Na pewno zmiany zaczną obowiązywać już po całkowitym ukończeniu przebudowy parkingu. No, z prezesem mamy takie ustalenia, że jak najszybciej to te prace tutaj będą trwały i jak najszybciej ma być zakończenie.
17: Z Waldemarem Kunickim rozmawiał Kamil Puternicki. I tą informacją kończymy Flash o 14:00. Teraz zapraszamy na prognozę pogody. Zostańcie z nami.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Nad Mazowszem nadal sporo chmur i miejscami może przelotnie popadać. Nie będzie to jednak cały czas deszczowa aura. Opady pojawią się przede wszystkim lokalnie, więc pogoda może się zmieniać z miejsca na miejsce. Temperatura najwyższa będzie wieczorem, wtedy spodziewamy się 23 stopni. Ale jeśli planujecie spacer, pamiętajcie o wietrze. Zachodni i południowo-zachodni momentami mocniej da sobie znać, a jego porywy mogą osiągnąć nawet do 50 km na godzinę. Przez to temperatura odczuwalna będzie nieco niższa.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Kto kocha piątek, dołącza do popołudniowego klubu kochających piątki.
25: Asia Maus, Irek Jakubek. Wytropiliśmy miesiąc, w którym będzie aż 5 piątków.
24: No.
25: I to będzie październik. Także za miesiąc właściwie same piątki.
24: Pozdro uczniowie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: popołudniowa energia. Idealna na piątek. Leci z głośnika ustawionego na RMF Max.
1: Dokonaliśmy właśnie historycznego odkrycia z prahistorii. Okazuje się, że praludzie, tak dobrze im się żyło, bo oni nie spali całej nocy. To znaczy kładli się na pierwszy sen, potem się budzili na godzinkę i dwie, a potem się kładli na drugi.
0: Tyle, że nie wszyscy wstawali, nie? Bo niektórych właśnie zadeptał mamut.

0: ostatni dzień. Ostatnia taka szansa. Jak nie dzisiaj, to już nigdy.
1: Aśka nigdy nie była bardziej serio, mówię wam.
0: To prawda.
1: Ostatni moment, by wygrać 15 tysięcy złotych. By wygrać 15 tysięcy złotych.
0: Wszystko w waszych rękach. www.rmfmax.pl. Tam klikamy i tam sprawdzamy swoje szanse.

0: Ten kocha ten, kocha tamten, a jak komuś na weekend chodzi po głowie tego, to mamy coś specjalnego. Specjalnego mamy coś.
1: Ta wiedza się wam przyda. Jest nowy trend w randkowaniu. Nazywa się to wildflowering.
0: Wow.
1: Generalnie chodzi o to, żeby pozwolić relacji rozwijać się naturalnym rytmem i nie mieć wobec niej żadnych oczekiwań.
0: Pewnie brak oczekiwań to brak rozczarowań.

0: Jak sobie to naprawdę dobrze rozplanujecie, to tak może brzmieć wasz dzisiejszy wieczór.
1: Gdzie jest moje cygaro?
0: Kusi, co?
1: W tej piosence słychać, że pomieszczenie jest mocno zadymione. Co fajnego na niebie? O tym w prognozie pogody. Zostańcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia, www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jestem Radek, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Cześć, z tej strony Gibbs.
15: Hey, this is Imagine Dragons.
16: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF.

0: porywy mogą osiągnąć nawet do 50 km na godzinę. Przez to temperatura odczuwalna będzie nieco niższa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.

0: się nie przyłączy do radosnego la la la la la. Ten weekend będzie miał taki kiepsiuchny la la la la la. Without me, Eminem w RMF Max.
1: A tak się nie bawimy, bo plan jest bardzo prosty, tak. Razem robimy sobie weekend na maksa.
0: A w poniedziałek do pracy przychodzimy już osobno. Asia,
1: ja będę, a czy będzie Irek, to sprawdźcie.
0: Oj, będę. Razem jesteśmy RMF Max. Asia Meus, Irek Jakubek, no i wy, nasza cudowna ekipa. Do poniedziałku.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Piętnasta, a w RMF Max Mazowsze to oznacza flash i sport. W studiu Daria Polak, witam ponownie, cześć, zaczynamy. Flesz o 15:00 zaczynamy od Wenecji, gdzie trwa festiwal filmowy. Jutro światowa premiera wyczekiwanego dokumentu o zespole Oasis.
2: Widzowie zajrzą za kulisy gigantycznej trasy koncertowej i co najważniejsze, jest tam pierwszy wspólny wywiad braci Gallagherów od momentu ich głośnego konfliktu i rozpadu grupy w 2009 roku.
3: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Noel Gallagher zasugerował właśnie w nowym wywiadzie, że zespół Oasis może ponownie ruszyć w trasę latem przyszłego roku.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Festiwal w Wenecji potrwa do 12 września.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Wracamy do tematu alarmu w Gołominie Ośrodku. Grupa pirotechniczna sprawdziła teren gminnej biblioteki i nie znaleziono tam żadnych ładunków wybuchowych. Z budynku ewakuowano 3 osoby. Jak ustaliliśmy, zgłoszenie o zagrożeniu trafiło do służb drogą mailową. Przenosimy się do Ciechanowa, a tam nietypowa przejażdżka na hulajnogach. Dwóch 14-latków przewoziło na hulajnogach znak drogowy. Policjanci zatrzymali nastolatków w rejonie centrum handlowego we Władysławowie. Chłopcy tłumaczyli, że znak znaleźli przy drodze. Teraz funkcjonariusze sprawdzą, skąd dokładnie pochodził i jak trafił w ich ręce. Od sierpnia trwa remont drewnianego mostu w Jońcu w powiecie płońskim i niestety cały czas trzeba liczyć się z utrudnieniami. Prace, jak ustalił nasz reporter, powinny się zakończyć najpóźniej w październiku.
4: Inwestycja obejmuje remont drewnianego podkładu, który w wielu miejscach miał ubytki i stwarzał zagrożenie dla kierowców. Wykonawca pracuje intensywnie, co w praktyce oznacza spore utrudnienia. Ruch odbywa się wahadłowo. Docelowo w przyszłości drewniana konstrukcja ma zostać zastąpiona żelbetową. Trwają prace nad koncepcją.
1: Tyle od Kamila Puternickiego. Telefony w szkołach budzą sporo emocji, szczególnie wśród samych uczniów. Jak na zakaz korzystania ze smartfonów patrzą młodzi z ciechanowskiej szóstki? Posłuchajmy.
5: Wiedzieliśmy, że będzie, a zakaz już mamy od bodajże 2 lat.
6: Czyli można było się przyzwyczaić.
5: Przyzwyczailiśmy się już.
7: Tak jak kolega powiedział, już od jakiegoś dłuższego czasu mamy zakaz tych komórek używania w szkole, czy na przerwach, czy w ogóle, chyba że nauczyciel będzie grał w jakąś grę interaktywną, to wtedy nam może nauczyciel pozwoli.
1: Jak widać, zdania są podzielone. I na koniec, miłośnicy zwierząt i przyrody, to wydarzenie dla Was. Jutro o 12:00 na terenie rodzinnych ogródków działkowych Grędzice w Ciechanowie spotkanie z małymi mieszkańcami ogrodu. Będzie lekcja o jeżach, domki i karma dla zwierząt, a także wypuszczanie jeży po rekonwalescencji. Wstęp wolny. I tą informacją kończymy flesz o 15:00. Zostańcie z nami, bo już za niespełna godzinę podpowiemy, jak spędzić nadchodzący weekend. A w propozycjach m.in. kino i piknik. Teraz czas na dawkę sportowych emocji, które przygotowała dla nas Paulina Michta.

0: Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy wczoraj pokonały Holandię 3-1. Kluczowym elementem był blok, podkreśla środkowa Magdalena Jurczyk.
1: Musimy troszeczkę osłabić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
0: Kolejny mecz jutro z Włoszkami. O finał zagrają też Turczynki i Serbki. Iga Świątek pokonała 6-3, 6-2 Nadię Podorską i awansowała do trzeciej rundy US Open. Kolejną rywalką Czeszka Marii Bouzkowa. Dalej w deblu grają też Maja Chwalińska i Magdalinet. Czas na piłkę nożną. W Ekstraklasie Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2-1, a Raków Częstochowa nadal na samym dole tabeli. Wczoraj oddał 3 punkty na rzecz Górnika Zabrze. W Pucharze Polski za to dalej grają Śląsk Wrocław, GKS Tychy i Awia Świdnik, która pokonała Wieczystą Kraków 3-1. A teraz coś dla miłośników szczypiorniaka. Rusza nowy sezon Superligi Piłkarzy Ręcznych. Na początek mecz Orlen Wisły Płock z EMTS-em Kwidzyn. Start o 18:00. Dziś także zaczyna się finał Diamentowej Ligi w Brukseli, w którym wystąpią m.in. Natalia Bukowiecka, Klaudia Kazimierska czy Pia Skrzyszowska.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Termometry pokazują już około 22 stopni, więc jesteśmy coraz bliżej najcieplejszego momentu dnia. Wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się wilgotno i dość wietrznie. W Ciechanowie i Płońsku przelotne opady, w Mławie miejscami mocniej popada deszcz. Na termometrach od 14 stopni w Mławie do 14,5 w Ciechanowie i Płońsku. Wiatr z zachodu będzie dawał się we znaki, w porywach nawet do prawie 85 km na godzinę, co dodatkowo wzmaga uczucie chłodu. Ciśnienie utrzyma się w normie.
5: Słuchajcie, podobno ludzie w szoku, bo ceny na stacjach paliw tak wysokie.
6: No, nie ma lekko, słuchajcie, ale weekend i tak się zaczyna.
5: Ja proponuję taki kod uniwersalny. Że jak kierowca mrugnie dwa razy, to mu kasjer na stacji nie mówi, ile ma do zapłacenia.
6: Po prostu przykładasz kartę, robisz pik-pik i jest po robocie.
5: Bez patrzenia, bez mówienia.
6: Kupuję to. Siwek i Borycka z wami, tutaj kanał nadawczy w RMF Max.

0: Zara Larsson i Lush Live w RMF Max, czy 15.10 w piątek to dobry moment, żeby ludzi zapytać, za co kochają swoją robotę?
1: Myślę, że tak, bo teraz nasze postrzeganie pracy jest jednak trochę zniekształcone, więc dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max, za co lubicie swoją pracę, to jest wejście do zabawy zawodówka.
0: Zawodówka!
1: Jej!
0: Ta zabawa powraca, znów będziemy mieli 90 sekund, żeby z kimś porozmawiać i spróbować ustalić, jaką pracę wykonuje. Wczoraj się spektakularnie udało i tak, to tak grubo przed
1: ale
0: czasem.
1: Ale z pomocą słuchaczy RMF Max oczywiście, więc to nie my sami. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę, to jest naprawdę miły sposób na rozpoczęcie weekendu, szczególnie jeśli pracę kończycie. Będziemy dzwonić niebawem, więc to jest ten moment. Messenger RMF Max.
0: I pozdrawiamy wszystkie księgowe przy okazji, bo wczoraj księgowa do nas napisała, jak się okazało, zgadliśmy. Zalia tymczasem dla was.

0: Powolutku, ale skutecznie dokładamy już do weekendowego pieca. Axwell i Bon w RMF Max, 18 po trzeciej. No i to już ostatnia szansa w tym tygodniu, żeby zrzucić kokos z palmy, a w tym kokosie nawet 15 tysięcy złotych może być.
1: Jeżeli czujecie, że dziś szczęście może wam sprzyjać, jeżeli coś się wydarzyło jakiegokolwiek takiego, co wam sugeruje, że dziś może być ten wasz dzień, na przykład, nie wiem...
0: Ktoś wam dał lizaka.
1: Na przykład...
0: Albo znaleźliście dychę na chodniku.
1: Albo jak tankowaliście, to wam się udało dokładnie do 0,0 dobić.
0: Na przykład.
1: Mam kolegę, który zawsze mi zdjęcie wysyła, jak mu się to uda.
0: Tak? Tak. Wspaniała rzecz. No więc jeśli takie znaki szczęścia dzisiaj spotkaliście na swojej drodze, to warto spróbować pociągnąć to dalej i wysłać teraz SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo niebawem dzwonimy. W Casa de Palma 15 tysięcy złotych, ale też mnóstwo innych fajnych nagród rzeczowych, więc sprawdźcie szczegóły na rmfmax.pl i ślijcie MAX na 7327.

0: Oni tam na końcu po prostu zapomnieli tekstu, dlatego jest takie. O, jak się Maciek obśmiał. O,
1: Maciek, dzień dobry.
0: Super, Maciek, w ogóle, że już się śmiejesz, jesteś obecny na antenie. Maciek, za co kochasz swoją robotę? Przypomnij nam.
2: Za to, że jak z niej wychodzę w piątek, to wracam za 16 dni.
1: Za 16 dni? Masz strasznie długie weekendy w takim razie.
2: Bardzo długie.
1: No dobrze, to nie zadajemy więcej pytań dodatkowych, bo zabawa zawodówka polega na tym, że odpalamy zegar i mamy czas 90 sekund, w którym albo możemy zgadnąć wspólnie ze słuchaczami RMF Max, jaki jest twój zawód, albo też możemy nie zgadnąć. Ale słuchacze, teraz o pomoc poprosimy. Jak gdzieś tam jesteście po drugiej stronie, to na Messengerze RMF Max też można zadawać Maćkowi pytania, a my je będziemy przekazywać.
0: Zaczynamy grę w zawodówkę.
1: Kocham ten dźwięk.
0: Dobrze, czas, start.
1: Maciek, czy ty pracujesz sam?
2: Tak.
1: Czy co tydzień faktycznie, no nie, no 16 dni wolnego nie masz
0: 16,
1: co tydzień.
0: Ale te 16 dni jest po ilu dniach pracy z rzędu?
2: Po 12.
1: 12 dni pracy z rzędu. Czy pracujesz w trasie?
2: Tak.
0: Kurde, Macie.
1: Chyba wiemy, o co chodzi.
0: Ja też, bo to się tak spotkały chcieliśmy... oczy mojej Boryny. Czy pracujesz jako kierowca tira?
2: Tak, ale nie w Polsce.
1: Nie w Polsce.
0: Utrudnijmy sobie i zgadujmy w takim razie państwo dalej, a wy cały czas na Messengerze RMF Max możecie nam podrzucać. Dobra, Europa?
2: Tak.
1: Niemcy?
2: Nie.
1: Francja?
2: Nie.
1: Ile mamy czasu znowu, żeby wymienić wszystkie europejskie kraje teraz?
0: Pół minuty mamy jeszcze.
1: Austria?
2: Też nie.
0: Nie, ja strzelam w Wielką Brytanię.
2: Też nie.
1: Holandia?
2: Nie.
1: To się chyba nie uda, ale mam 30 sekund. Dobra. A blisko...
0: Bałkany może?
2: Nie.
1: A może zapytajmy... A wyżej? Dobrze, ale blisko polskiej granicy, czy nie?
2: Daleko od polskiej granicy.
1: Daleko.
0: Dobra, nie zgadliśmy.
1: Skandynawia, tak? Pytałeś
2: tak,
1: już.
2: Tak,
1: Skandynawia.
2: Tak,
1: Szwecja.
2: Nie.
1: Norwegia.
0: Zostaw już, Boryna, już czas minął. Już czas minął, ale ja chciałbym tylko powiedzieć, że ja uznaję jednak zawodówkę za zakończoną sukcesem.
1: Tak, tak. Parę osób na Messengerze RMF Max też zgadło, Maciek, co robisz, więc gratulacje dla nas wszystkich i dobrego weekendu dla ciebie. Czy teraz to jest ten czas, kiedy weekend zaczynasz?
2: Jestem w połowie wolnego akurat.
1: To brzmi idealnie.
0: No to odpal sobie bęgery w RMF Max, teraz leci Robin Schulz i baw się, odpoczywaj, Maciek, i do usłyszenia w RMF Max.
2: Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.

0: Jason Derulo i Michiko w RMF Max za 24, a to mocne łupanie to nie tylko w głośnikach, ale może się też wydarzyć na niebie, bo dzisiaj silny wiatr i burze, alerty IMGW niemal cały kraj obejmują.
1: No to posłuchajcie koniecznie prognozy pogody już za momencik, żeby szczegółowo wiedzieć, czego się spodziewać, bo pewnie wielu z was gdzieś w jakąś trasę w ten weekend rusza. No to zwłaszcza kierowcy muszą wiedzieć, co ich czeka.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz.

0: są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: I po reklamie.

Termometry pokazują już około 22 stopni, więc jesteśmy coraz bliżej najcieplejszego momentu dnia. Wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się wilgotno i dość wietrznie. W Ciechanowie i Płońsku przelotne opady, w Mławie miejscami mocniej popada deszcz. Na termometrach od 14 stopni w Mławie do 14,5 w Ciechanowie i Płońsku. Wiatr z zachodu będzie dawał się we znaki w porywach nawet do prawie 85 km na godzinę, co dodatkowo wzmaga uczucie chłodu. Ciśnienie utrzyma się w normie.

0: Lecimy tutaj, jazda z piątkiem, za 5 minut będzie 16 w RMF Max. Tymczasem w Kanadzie 8-latek słuchaj zaprojektował apkę, która ostrzega o obecności niedźwiedzi i kojotów na mieście. 8-latek.
1: Nie, super, jasne. Syn koleżanki twojej mamy 3 dni po rozpoczęciu roku szkolnego, tak? Jasne.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Poznajcie nowego wykonawcę. To reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat. Careful czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
12: Czyta lektor AI.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Morin.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za

0: sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: Minęła 16, a to czas na popołudniowy flash. Przy mikrofonie Daria Polak, a wy słuchacie RMF Max Mazowsze. Zaczynamy. Największa inwestycja lotnicza w Polsce zalicza poślizg. Budowa głównej części portu Polska w Baranowie rozpocznie się nie jak zapowiadano we wrześniu, a na przełomie października i listopada. Dlaczego?
1: Najważniejszy powód to brak kluczowego pozwolenia na budowę. Ten dokument, jak ustaliłem, może być wydany w październiku, a do tego wciąż trwają wywłaszczenia właścicieli działek, na których mają powstać na przykład pasy startowe nowego lotniska. Władze spółki zapewniają, że mimo tego opóźnienia wciąż aktualny jest planowany termin lądowania pierwszych samolotów w Baranowie. To ma wydarzyć się za dokładnie 6 lat.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: We fleszu o 16 wracamy do tematu parkingu przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Na razie kierowcy muszą jeszcze korzystać z drugiego wjazdu, bo przy głównej bramie cały czas trwają roboty budowlane. Kiedy dokładnie zakończą się prace modernizacyjne? Tego terminu na razie nie ma.
3: Czasami też odgrywa rolę tutaj pogoda i nie zawsze te prace budowlane mogą być kontynuowane ze względu na warunki atmosferyczne, ale myślę, że taki realny czas to jest około 2 tygodni. No na pewno do otwarcia stadionu te wszystkie roboty się zakończą budowlane i parking będzie udrożniony. Natomiast myślę, że nowa organizacja zacznie obowiązywać w październiku.
4: O ile zwiększy się liczba miejsc parkingowych?
3: No myślę, że tak o kilkadziesiąt to na pewno.
0: Mówił nam Waldemar Kunicki, dyrektor centrum. Zmieniamy temat. Mamy piątek, więc w RMF Max Mazowsze czas zaplanować weekend. A już jutro w Płońsku wielkie spotkanie z polską literaturą. W ramach Narodowego Czytania mieszkańcy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. Początek o 11 w Miejskim Centrum Kultury przy ulicy Płockiej 50. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego czytania. Jeśli więc nie macie jeszcze planów na sobotę, warto wziąć te propozycje pod uwagę. A skoro już planujemy weekend, to nie mogło zabraknąć Mazopikniku, który już jutro również w Płońsku. Na zabawę spokojnie można się wybrać po wspólnym czytaniu, bo start od godziny 13. Wieczorem muzyczne emocje, m.in. koncerty Landberry, a wstęp wolny. W RMF Max jesteśmy też na bieżąco z tym, co w kulturze, dlatego zaglądamy do Ciechanowa, a tam sprawdzamy, co na weekend proponuje Kino Łydynia.
5: Kino Łydynia zaprasza na swoje cykle filmowe i tak 5 września zapraszamy na seans przyjazny sensorycznie, a 6 września zapraszamy na rodzinę w kinie. Zobaczycie film Futrzak, Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka. Seans przyjazny sensorycznie odbywa się w bardzo przyjaznej i spokojnej formie. Jest to seans dla osób wrażliwych sensorycznie, gdzie światło nie jest do końca przyciemnione oraz dźwięk jest przyciszony. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
0: Zapraszała Martyna Kuchta z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Mamy też mecz, a ten już w niedzielę. Mławianka Mława zagra z rezerwami ŁKS-u Łódź. Początek spotkania o 16 na stadionie przy ulicy Kopernika. I to tyle we fleszu o 16. Teraz zapraszamy na prognozę pogody. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Na niebie sporo chmur, a miejscami może pojawić się przelotny deszcz. Na termometrach około 22 stopni, a przed nami ciepły, choć pochmurny wieczór na Mazowszu. Co czeka nas w nocy? Z piątku na sobotę najchłodniej w Mławie, niecałe 14 stopni. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie dość silny, w porywach nawet do 85 km na godzinę, przez co temperatura odczuwalna będzie niższa. Ciśnienie utrzyma się w normie, a w sobotę pogoda w kratkę. Trochę słońca, sporo chmur i przelotne opady.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: No to cyk! To są już 4 minuty po godzinie 16 w piątek, więc pora na weekendowe plany. Co robicie w weekend, tak żebyśmy się mogli z tego ucieszyć i zrobić wii? To jest moment, żeby podsyłać głosówki na Messengerze RMF Max.
8: Akurat wycieczka w naszym studiu się znalazła. Pani Izo, pani ma plany jakie?
9: Ja jadę w góry.
8: Wii! Ale to było potężne wii, to było najpotężniejsze wii w historii tego radia.
7: Jak chcecie usłyszeć takie wii na cześć waszego weekendu, to można teraz się zgłosić. Głosówki na Messengerze RMF Max. Co robicie w weekend? Wii!

0: 16.14, RMF Max cały czas z wami i wreszcie wiemy, co planujecie na weekend. No czy to... też bardziej na weekend. No to sprawdzamy.
1: Będę robił nic.
0: To jest absolutnie fantastyczny plan, który zasługuje na wielkie wii.
2: Jadę na wesele.
3: Weekend będziemy robić pizza party.
4: A możemy też?
0: Nie, właśnie my chyba nie, nie zostaliśmy zaproszeni.
4: No dobra.
5: Jedziemy na Berlin.
4: Ale będzie impreza.
0: No.
4: Jak macie jeszcze jakieś fajne weekendowe plany, którymi chcielibyście się pochwalić i zakończyć te plany takim gromkim Wii, które my możemy powtórzyć, to można to robić na Messengerze RMF Max. Dajcie znać głosówką.

0: Swedish House Mafia i Lika Lee. To jest ten szwedzki, nieco nostalgiczny smutek i radość w RMF Max, ale wiadomo, nie mamy zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym, co najlepsze, bo czas upływający może być bardzo dobry, być może upływają wam ostatnie minuty do końca pracy, ale upływają też ostatnie minuty na zgłoszenie się do zabawy Casa de Palma.
1: I tutaj następuje pewien czasowy paradoks, bo te minuty do końca pracy się dłużą, a te do końca rundy bonusowej w zabawie Casa de Palma upływają bardzo szybko, więc nie wiem, jak to pogodzić.
0: Trzeba wysłać teraz SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, żeby jeszcze się wyrobić i załapać na 480 razy większe szanse, żeby dzisiaj w naszym finale się pojawić. My już niebawem dzwonimy, więc to jest naprawdę ostatni dzwonek. MAX na 7327.
2: RMF Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
8: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
9: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
10: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
13: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
14: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: To Tobi Romeo z numerem Fly High, czyli odrobina energii od nas dla was w RMF Max.
1: Tymczasem, kochani, jak lecicie gdzieś na wakacje, to uważajcie, jakie pamiątki przywozicie, bo 49-letni Polak z Chicago przywiózł do Krakowa samolotem kuszę cięciwową.
0: Kuszę...
1: Z której się strzela. Kuszę normalnie do strzelania.
0: Kogo podkusiło?
1: No, że, to jest dobre pytanie. No generalnie okazało się, że takich rzeczy, uwaga, niespodzianka, nie wolno.
0: Ale Boże, to strach pomyśleć, co by było, jakby wwiózł 101 ml płynu w bagażu podręcznym. Jest.

0: Absolutny hicior tych wakacji. Tam Impala i Jenny za nami w RMF Max. A zbliżamy się powoli do kolejnej prognozy pogody. I żeby nie było nudy w RMF Max, to Michał Siwek za chwilę tę prognozę zapowie rymowanką do słowa chrupki. Chrupki.
1: Chrupki.
0: Chrupki.
1: I jakby problem mój z tym wszystkim jest taki, że to ja jestem Michał Siwek, więc jakby żegnam. Za 2,5 minuty zaczynamy.
2: Poczuj dobry beat.

0: Uwielbiam ten bicik. R&B, czyli Ring My Bell w RMF Max, a Michał Siwek już gotowy. I co, jaki spokojny w ogóle, wychillowany. Z rymowanką zapowiadającą prognozę pogody. Do słowa chrupki. RMF Max. O, przepraszam, proszę bardzo.
1: Będzie padało, więc chowajcie swoje chrupki. Bo jak wam zamokną chrupki, to będzie tak, jakbyście wrzucili ptysie do zupki. A potem zostawili na długo. Czyli rozmiękną.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje.

0: chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: I po reklamie.

0: typo.
1: Magda.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
4: Hey, I'm Ed Sheeran.
5: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
8: Na niebie sporo chmur, a miejscami może pojawić się przelotny deszcz. Na termometrach około 22 stopni, a przed nami ciepły, choć pochmurny wieczór na Mazowszu. Co czeka nas w nocy? Z piątku na sobotę najchłodniej w Mławie, niecałe 14 stopni. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie dość silny, w porywach nawet do 85 km na godzinę, przez co temperatura odczuwalna będzie niższa. Ciśnienie utrzyma się w normie, a w sobotę pogoda w kratkę. Trochę słońca, sporo chmur i przelotne opady.

0: Podrzucamy kolejne weekendowe bęgery w RMF Max. To Underneath the Blue, a Michał mnie tutaj zaskoczył informacją o jakimś kryzysie na rynku gumek do włosów podobno.
1: Słuchajcie, Erling Haaland miał firmę, która takie gumki sprzedawała, ale odkąd obciął włosy, to podobno im obroty spadają.
0: Naprawdę?
1: Przynajmniej tak się przewiduje, że tak będzie, no.
0: Przecież włosy odrastają.
1: Max. Proszę cię, on ma 26 lat, to niedługo 30, potem 40, to różnie może być.
2: Reklama. Już dzisiaj nowa scena Winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 20

0: 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach 17 zaczynamy kolejny flash o pełnej. To RMF Max Mazowsze, a z wami Daria Polak. Ruszamy. Minął pierwszy tydzień nauki. Powrót do szkolnych ławek, jak się okazuje, nie dla wszystkich uczniów był trudny. Niektórzy czekali już na spotkania z przyjaciółmi i powrót do codziennego rytmu.
1: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. No, wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką, moim zdaniem, rutynę.
2: Czyli nie trzeba się smucić?
1: Nie, ja się nie smucę.
2: Zaczynacie liceum teraz?
3: Tak, zaczynamy liceum. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
0: No i oby tych pozytywnych przygód było jak najwięcej. A z uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałamar.
4: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Trzy okaleczone szczeniaki ze schroniska w Pawłowie czują się już dobrze i dokazują. Niebawem będzie można je adoptować.
5: Psiaki mają się dobrze. One już zaczynają fajnie reagować na ludzi, bo na pewno w klinice już tam miały kontakt z normalnymi osobami, więc one tak nieśmiało ogonkami do nas machają, one się przytulają, one liżą nas po rękach. Rany wyglądają bardzo ładnie. To wszystko jest naprawdę, uważam, że się tutaj chirurdzy wykazali dużą wiedzą i umiejętnościami.
0: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska w Pawłowie. Prawdopodobnie od 10 września ruszy adopcja tych trzech psiaków, a chętnych do przygarnięcia jest więcej. W schronisku czekają aż 22 szczeniaki. Sprawa odpadów przy Fabrycznej w Ciechanowie wciąż bez rozwiązania. Ministerstwo mówi, że były pieniądze na ich usuwanie, ale Urząd Marszałkowski nie składał wniosków. Tyle, że jest tu ważne ale.
6: Odpowiedź Ministerstwa Klimatu nie odnosi się do zasadniczej kwestii będącej przedmiotem tego skierowanego przez pana redaktora pytania. Ministerstwo wskazało tylko, że do lokalizacji w Ciechanowie nie została złożona fiszka w ramach procedury dotyczącej finansowania odpadów niebezpiecznych, co jest faktem, bo po prostu to nie są odpady niebezpieczne i tutaj w inny sposób powinny zostać przekazane te środki.
0: A to była Marta Milewska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Teraz coś ekstra. Najstarszy polski pociąg pasażerski wraca na tory. Legendarna Babcia, czyli ponad 60-letni skład, od jutra znów zabierze pasażerów. Przeszła gruntowny remont i w każdy weekend będzie kursować na Mazowszu na trasie między Tłuszczem a Mostówką.
7: Babcia jest najstarszym czynnym elektrycznym zespołem trakcyjnym tego typu, który wciąż jest eksploatowany. Oczywiście Babcia wróci do Tłuszcza, gdzie dotychczas stacjonowała. Natomiast najważniejsze jest to, że będzie można zobaczyć właśnie Babcię na mazowieckich torach.
0: Tyle Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich. Przejazdy Babcią będą odbywać się wyłącznie w weekend. A kończymy sportowymi emocjami. Przed nami dzień otwarty policji w Ciechanowie. W sobotę na stadionie przy ulicy 3 Maja zmierzy się 10 policyjnych drużyn z Mazowsza. Na miejscu także atrakcje dla mieszkańców, m.in. radiowozy, psy służbowe, symulator dachowania i wirtualna strzelnica. Start o 9. I to był Mazowiecki Flash w pigułce. Teraz pogoda.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Na Mazowszu temperatura zbliża się do 23 stopni, ale mimo to aura pozostaje dość kapryśna. Nadal sporo chmur, a miejscami możliwy jest przelotny deszcz. Warto więc zerknąć w niebo i mieć przy sobie coś przeciwdeszczowego, szczególnie jeśli planujecie dłuższy pobyt na zewnątrz. Przed nami chłodna noc w regionie z przelotnymi opadami deszczu i silniejszym wiatrem, który może dawać się we znaki. Na termometrach w okolicach Mławy najchłodniej 14 stopni. Temperatura odczuwalna będzie niższa, zwłaszcza przy silniejszych porywach wiatru.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: RMF Max, hity na maksa.
10: Siwek i Borycka, witamy ponownie po 17:00. Tu cały czas kanał nadawczy, coraz głębiej w weekend wchodzimy sobie razem i jest fajnie i zaraz będzie premiera i ja ci muszę coś powiedzieć o niej.
11: Okej.
10: Bo ja się kolegom nie przyznawałem, który artysta był u mnie w tym podsumowaniu roku na playliście.
11: No, ja chyba wiem już właśnie.
10: I to jest właśnie ten artysta, którego premierę zaraz zagramy i to jest...
11: Artystka.
10: Artystka. To zostańcie z nami, zaraz zdradzamy.

0: Kto powiedział, że nie można grać wakacyjnych numerów, kiedy wakacje się skończyły? Nico and Vince, Am I Wrong w RMF Max.
1: A to jest na 10 minut po godzinie 17. Wielki moment, żeby odkryć, co miał w swoim top 1 w streamingu Michał Siwek i czego się wstydził powiedzieć kolegom i koleżankom.
0: No drodzy...
1: No, nie jesteście, to jest super właśnie.
0: Miley Cyrus, drodzy państwo.
1: Tak, i Miley Cyrus wydaje nową płytę 18 września i wydała dzisiaj singiel, który tę płytę promuje i już go sobie posłuchaliśmy tak troszkę wcześniej, żeby wam coś o nim powiedzieć i uważamy, oboje z Michałem, że jest to numer, który łączy w sobie trochę klimat Lady Gagi, Madonny, a teledysk to normalnie jak Thriller Michaela Jacksona.
0: Buzzers Waits to tytuł tego numeru, to jednocześnie tytuł nadchodzącej płyty Miley Cyrus. Posłuchajcie tego koniecznie u mnie już w ulubionych. Zero zaskoczenia. And now, ladies and gentlemen...

0: Somber już tutaj tak miło, romantycznie w RMF Max i akurat w temacie, bo nie wiem, czy spotkaliście się z tym na Instagramie, ale jest teraz nowy, wiralowy trend, który stworzyło, uwaga, schronisko dla bezdomnych psiaków w Obornikach. Love is Blind, Oborniki. Polega to na tym, że
1: piękne
0: pojawiają się
1: piękne
0: kolejne rolki przedstawiające po prostu pieski jako uczestników Love is Blind, pieski do adopcji oczywiście.
1: No i jest tam prowadząca, która o wszystkim opowiada na dramatycznym podkładzie, a potem uczestnik, taki psiak 11-letni na przykład, owczarek niemiecki, on się przedstawia.
0: Tak.
1: I tak sobie zaczęliśmy myśleć, czym to się będzie różniło od oryginalnej wersji. Uznaliśmy, że w sumie niewiele, tylko tam było au, a tu będzie hau.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, Wysoki Sądzie, to nie jest profesor Rafał Wilczur, to jest ostatni finał zabawy Casa de Palma. Ostatni raz dzisiaj trzęsiemy palmami, bo powoli wakacje się kończą jednak. No i jest szansa jeszcze dziś na 15 tysięcy złotych w jednym z kokosów.
2: Kokosy niedługo będą spadać, zobaczymy tylko, kto będzie tymi palmami dzisiaj trząsł. Pierwszy sygnał za nami, jeszcze 5, że tak powiem, to go. O, dzień dobry, RMF Max z tej strony, jak masz na imię?
3: Cześć Mateusz.
2: Cześć Mateusz, my dzwonimy w sprawie zabawy Casa de Palma. Przed tobą szansa wygrania nawet 15 tysięcy złotych. Szybkie pytanie, jak się z tym czujesz?
3: No, czuję się mega dobrze.
1: Mega dobrze, to jest uczucie, które chciałabym, Mateusz, żeby towarzyszyło ci już do końca dzisiejszego dnia i weekendu.
2: A jeszcze tylko tak dla porównania zapytam, zanim ci o tym powiedziałem, to jak się czułeś?
3: Trochę gorzej.
1: W sensie mega okej, po prostu, nie? Teraz jest już mega dobrze. No i po prostu staramy się, słuchaj Mateusz, żeby ten mega dobry nastrój się z tobą utrzymał. Sprawa jest szybka i prosta. Gratulujemy po pierwsze, bo to jest ostatni finał zabawy Casa de Palma. Jesteś ostatnią osobą, która ma szansę teraz zatrząść jednym z 26 palm, żeby spadł z niej kokos. A w kokosach mamy nagrody przeróżne. Od maszyn do lodów, przez głośniki JBL, po Instaxy, no i oczywiście 15 tysięcy złotych. A masz wybraną już palmę, którą chciałbyś dzisiaj zatrząść?
3: Tak, mam.
1: Jaki to numer?
2: Która ci się najbardziej podoba?
3: To będzie moja pechowa liczba 12.
2: Pechowa liczba 12. Dobra, Mateusz, jeszcze w międzyczasie mi powiedz, kto tam się kręci dookoła ciebie i czy ci nie zawinie tych 15 kafli, jak wygrasz.
3: No właśnie, do zatoru, idziemy jutro na karuzelę i cała ekipa się kręci koło mnie.
2: Proszę pana, to pan może mieć wspaniały weekend, panie Mateuszu.
1: No to my się do tego, mam nadzieję, dołożymy. To co, trzęsiemy palmą numer 12, tak jest?
3: Tak.
1: Ostatecznie. Proszę,
2: no? Dobra, trzęsiemy.
3: Ostatecznie.
2: Sprawdzaj, Boryna, co jest w kokosie numer 12?
1: W ostatnim finale zabawy Casa de Palma. Maszyna do lodów, Mateusz, dla ciebie.
3: O, super. Dzięki bardzo.
1: Bardzo się cieszymy, bo przedłużamy wakacje po prostu tym samym.
3: Tak, jasne.
2: Mati, to zanim ta maszyna do ciebie dotrze, oczywiście jakby bądźmy tutaj realistami, minie parę dni, na razie sobie idź tam na lody z rodziną, tam gdzie jesteś, a później ta maszyna do ciebie dotrze i sobie zrobisz już w domu, dobra?
3: Dobra, jasne.
2: No, super,
3: problemu.
2: Super. A kto chce sobie...
1: Mamy lody w domu, tak będziesz dzieciom mówił teraz.
2: To jest śmieszne.
1: Tak. A w poniedziałek, moi drodzy, wracamy z kolejną zabawą, więc słuchajcie uważnie, RMF Max przez cały weekend i od poniedziałku też się będą działy rzeczy.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: razu wiadomo, że to jest weekend Bibi Rexa i Faithless w RMF Max. To jest powód numer jeden, a powód numer dwa jest taki, że silny wiatr i burze dzisiaj się mogą pojawić w całym kraju, więc tak. To jest weekend.
1: To musi być zbliżający się weekend. Tak, rzeczywiście ostatnio taka zasada trochę występuje. To posłuchajcie konkretów, zaraz prognoza pogody w RMF Max, a później Ariana Grande.
2: Reklama. Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
3: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
4: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
5: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon.

0: plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: I po reklamie.

Na Mazowszu temperatura zbliża się do 23 stopni, ale mimo to aura pozostaje dość kapryśna. Nadal sporo chmur, a miejscami możliwy jest przelotny deszcz. Warto więc zerknąć w niebo i mieć przy sobie coś przeciwdeszczowego, szczególnie jeśli planujecie dłuższy pobyt na zewnątrz. Przed nami chłodna noc w regionie z przelotnymi opadami deszczu i silniejszym wiatrem, który może dawać się we znaki. Na termometrach w okolicach Mławy najchłodniej 14 stopni. Temperatura odczuwalna będzie niższa, zwłaszcza przy silniejszych porywach wiatru.

0: Bukej i Vito Bambino w RMF Max. Wy też dzisiaj siebie gdzieś zabierzcie. Jest piątek. Można po prostu siebie samego nawet, albo siebie samą wziąć i wyjść na miasto.
1: A ja mogę zdradzić?
0: Co?
1: Że się Borycka wahała między olejowaniem parkietu, a jechaniem w góry na weekend? Takie dwa podobne zajęcia.
0: Dokładnie podobne. No jednak wygrały góry, słuchajcie, więc... Odpoczynek, a nie robota. I tak powinno być.
1: Gratulujemy Borynie. Wam również, mam nadzieję, jest czego gratulować, więc słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka, trzymajcie się, cześć.
1: A przez cały weekend i przez cały dzisiejszy wieczór bangery dla was gramy non-stop, więc zostańcie z RMF Max. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
7: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
6: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
8: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
9: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
17: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
16: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: I po reklamie.

0: is Dawn Sean. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Przyszedł czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze, a z wami Daria Polak. Cześć, zaczynamy. Kierowcy w Jońcu muszą uzbroić się w cierpliwość. Od sierpnia trwa remont drewnianego mostu, a to oznacza utrudnienia. Jest jednak światełko w tunelu. Prace powinny zakończyć się najpóźniej w październiku.
7: Inwestycja obejmuje remont drewnianego podkładu, który w wielu miejscach miał ubytki i stwarzał zagrożenie dla kierowców. Wykonawca pracuje intensywnie, co w praktyce oznacza spore utrudnienia. Ruch odbywa się wahadłowo. Docelowo w przyszłości drewniana konstrukcja ma zostać zastąpiona żelbetową. Trwają prace nad koncepcją.
6: Tyle od Kamila Puternickiego.
4: To jest RMF Max Mazowsze.
6: Czas na kolejne informacje dla kierowców. Uwaga, bo już wkrótce zmieni się organizacja ruchu na parkingu przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Co dokładnie się zmieni i na co kierowcy powinni zwrócić uwagę? Na to pytanie odpowie nam teraz dyrektor centrum.
8: Zmieni się przede wszystkim system wjeżdżania i wyjeżdżania z parkingu. Do tej pory odbywał się on jedną bramą. Teraz będzie ruch dwoma bramami, czyli tą bliższą bramą przy trafo będzie następował wjazd, a bramą bliżej rzeki będzie następował wyjazd. I takie oznaczenia tutaj cała organizacja wewnętrzna ruchu drogowego na naszym parkingu jest już opracowana, za moment będzie zatwierdzona i stosowne znaki zostaną powieszone. W tym czasie, kiedy wszystkie prace zostaną zakończone, to je ten parking oznakujemy właściwie.
6: Tyle Waldemar Kunicki. W RMF Max Mazowsze jesteśmy blisko ważnych tematów. 3 okaleczone szczeniaki już wkrótce będą mogły znaleźć nowe, bezpieczne domy. Psiaki od miesiąca przebywają pod opieką schroniska w Pawłowie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do adopcji trafią około 10 września. Szczegóły schronisko ma opublikować w swoich mediach społecznościowych, dlatego śledźcie je. A kierownik placówki przyznaje, że psiaki są w dobrej formie i dokazują.
9: My na pewno na naszej stronie facebookowej ogłosimy, że psiaki już są gotowe do adopcji, rozpoczniemy proces adopcyjny, wystawimy tak zwane albumy adopcyjne psiaków, czyli wszystkie podstawowe informacje ze zdjęciami i wtedy liczymy na Państwa i na kontakt w sprawie adopcji.
6: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. To nie koniec, bo oprócz tych 3 szczeniaków do adopcji są też kolejne. Wakacje zostawiły w schronisku w Pawłowie smutny bilans. Obecnie na swoją szansę czekają tam aż 22 szczeniaki. Telefony w szkołach budzą spore emocji, szczególnie wśród samych uczniów. Jak na zakaz korzystania ze smartfonów patrzą młodzi z ciechanowskiej 6. Posłuchajmy.
10: Wiedzieliśmy, że będzie, a zakaz już mamy od bodajże 2 lat.
11: Czyli można było się przyzwyczaić.
10: Przyzwyczailiśmy się już.
12: Tak jak kolega powiedział, już od jakiegoś dłuższego czasu mamy zakaz tych komórek używania w szkole, czy na przerwach, czy w ogóle. Chyba, że nauczyciel będzie grał w jakąś grę interaktywną, to wtedy nam może nauczyciel pozwoli.
6: Jak widać, zdania są podzielone. We fleszu o pełnej to już wszystko. Teraz czas na pogodę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Mamy już niemal dzisiejsze maksimum temperatury. Na Mazowszu termometry mogą wskazać około 23 stopni. Nie oznacza to jednak, że pogoda całkowicie się uspokoi. Nad regionem nadal będzie sporo chmur, a miejscami możliwy jest przelotny deszcz. Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w nocy. Na termometrach od 14 stopni w Mławie do 15 w Ciechanowie i Płońsku. Temperatura odczuwalna niższa, zwłaszcza przy porywach wiatru. Sobota przyniesie więcej chmur i kolejne przelotne opady, ale za to będzie cieplej od 19 stopni do prawie 20 w Płońsku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Wrzesień, ale weekend, no i piąteczek. Przemek Grabowski, witajcie po 18:00. Zaczynamy nasz czas, no czekaliśmy cały tydzień. Ten tydzień w szkole nie był chyba za długi. Od 20:00 nowe wydanie Listy Hobbens. Mam wasze ulubione kawałki. Dzisiaj też wiadomo, piątkowo dużo nowości. Będą również do wzięcia bilety na imprezę w strefie 57. A na starcie naszego spotkania DJ Goja i Jason Derulo.

0: Wrzesień to rolnik ma pełną kieszeń, przynajmniej teoretycznie. I przed chwilą był taki DJ rolnik, Calvin Harris, z Rihanną. Calvin Harris kupił kawałek pola na Ibizie, ma tam swoją ekofarmę i wiecie, pomidorki, marcheweczki, arbuzy, cytryny, wszystko ekologiczne. Może Liwka skusiłaby się na taką ekowarzywną paczkę. Mam dla was jej weekendową nowość, którą polecam wam przy piątku w RMF Max. Liwka śpiewa, poza tobą nic.
1: To jest nowość RMF.

Gościć właśnie takim bitem przed chwilą Magnetic od projektu Pauza. A jak to jest u was? Za co najbardziej lubicie piąteczek? Można pisać SMS 3001 albo Messenger RMF Max. A w nagrodę odgraby bilety na imprezę w przyszłym tygodniu. Strefa 57, Przytkowice koło Krakowa w sobotę 12. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie oraz MK. Tak więc napisz, za co najbardziej lubisz piątek? Właśnie, jestem ciekawy. Numer SMS 3001, koszt jak zwykła wiadomość albo Messenger RMF Max.

0: Ty masz, Gips, Kukon i Jonathan, weekendowo-piątkowo w RMF Max. No właśnie, a z czym kojarzy wam się piątek od razu, tak pierwsza myśl. Cześć Adam, jak się masz?
1: Cześć, witam, dobrze się mam, dzięki.
0: Bilety do Strefy 57 mogą być twoje 12 września, w sobotę Kaśka Sochacka-Zalewskiej, Natalia Przybysz, Daria Zaśnowska-Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No dobrze, no to pogadajmy o tym piątku szybko. Słyszysz piątek i co ci od razu przychodzi na myśl?
1: No wiadomo, wolne.
0: Wolne przede wszystkim, dobre. I?
1: No i dzieci mam w domu.
0: A, okej, nie musisz już się martwić. Okej, wolne, dzieciaki w domu. Można sprawdzić wszystko, co tam się działo w szkole. Posiedzieć, okej, nie trzeba wychodzić i nie trzeba wydawać pieniędzy w końcu na początku roku szkolnego. Wiadomo, bo jak człowiek teraz wychodzi z domu, to od razu coś wydaje, prawda?
1: Zgadza się.
0: Słuchaj, Adam, oczywiście masz bilety. Nie musisz niczego wydawać do Strefy 57 na przyszłą sobotę, na ten mega koncert w Przytkowicach koło Krakowa.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Tak fajnie zaczyna się twój weekend, kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam na pewno mamę, pozdrawiam znajomych, żonę, dzieciaki oczywiście też.
0: No mama to zwariuje na pewno, mama to pewnie na Zalewskiego, prawda?
1: No, ale tak po cichu, żeby czasem tato nie słyszał.
0: Wiedziałem. A my jedziemy dalej z mega nowościami D.O.D. i jego Careful, mega beat na piątek.

0: wakacje może się skończyły, ale ten numer wrócił ostatnio po wakacjach na szczyt listy Hot Bands. Sorry Papi, Topiki, Becky G, nowa dziesiątka już od 20, a w przypiątku oczywiście dużo nowości, także w poczekalni. Zostańcie z RMF Max, za chwilę plażowe Afro House, Shimza, Jarko, sprawdzimy też jaka pogoda szykuje nam się tutaj weekendowo.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Mamy już niemal dzisiejsze maksimum temperatury. Na Mazowszu termometry mogą wskazać około 23 stopni. Nie oznacza to jednak, że pogoda całkowicie się uspokoi. Nad regionem nadal będzie sporo chmur, a miejscami możliwy jest przelotny deszcz. Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w nocy. Na termometrach od 14 stopni w Mławie do 15 w Ciechanowie i Płońsku. Temperatura odczuwalna niższa, zwłaszcza przy porywach wiatru. Sobota przyniesie więcej chmur i kolejne przelotne opady, ale za to będzie cieplej od 19 stopni do prawie 20 w Płońsku.

0: Ale weekend, co będziecie robić? Kto będzie sprzątać? Na pewno sprzątanie będzie szło lepiej przy takim bicie, przy takim hicie. Run, Run, River to David Guetta i Alok. A może ktoś weekendowo wybiera się na grzyby? Sprawdziłem. Już są. Wysyp dopiero przed nami, ale już tam coś tam można sobie pozbierać. No to wiecie, można sobie zrobić imprezę w lesie. Kto na grzyby, a kto jeszcze chce gdzieś pójść, no to teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Jak niezaplanowane na Mazowszu, to ja mam dla was plany, konkretne informacje imprezowe i oczywiście te miejsca, które wybieramy dla was, żebyście najlepiej się pobawili. A myślę, że wszystkie koncertowe i taneczne imprezowe szlaki prowadzą na plażę. Na plażę Patelnia w Grabinie koło Płocka, bo już jutro w sobotni wieczór mamy Matę, mamy Wygusia, Tadeo jeszcze pana, mamy Gombao 3-3. Cała banda raperów na pewno będzie bujała. Otwarcie bram w okolicach 20, na koncert też w okolicach 1. To wyjątkowy temat właśnie na sobotni wieczór, jeśli chodzi o Grabinę i oczywiście plażę Patelnia. Pięknej zabawy już dzisiaj wam życzę. Przenoszę się do Ciechanowa, do klubu Bosko. Impreza 30-40-latków w sobotni wieczór. Panowie 2-0. Bosty ubierają się na czarno. To plan na kolejne wieczory wrześniowe. Pure Clubbing także na koniec września, więc tutaj pewniak, jeżeli chodzi o Fabryczną w Ciechanowie i rzeczywiście klub Bosko. I dobrej zabawy już dzisiaj w piątek, piątunio wam życzę. Niech ten weekend jeszcze będzie bardzo letni i taneczny.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Słuchacie RMF Max Mazowsze, a to pora na skrót informacji z regionu. Przy mikrofonie Daria Polak, witam i zapraszam, zaczynamy. A zaczynamy od zmian w szkołach. Jedną z tych ważniejszych jest zakaz używania telefonów komórkowych. Są jednak szkoły, które takie zasady wprowadziły już wcześniej. W szkole podstawowej numer 6 w Ciechanowie zakaz korzystania z telefonów obowiązuje od 3 lat. Czy ten ogólny zakaz rzeczywiście coś zmienił?
5: Oczywiście takie usankcjonowanie tego w przepisach prawa jest dla nas pomocne i wzmocni naszą siłę oddziaływania. Natomiast rzeczywiście te lata, które za nami, pozwoliły stwierdzić, że brak telefonów komórkowych w czasie przerw głównie, poprzez lekcje często te telefony są potrzebne i są wykorzystywane. To jest wtedy interakcja, to jest rozmowa, uczniowie z tego częściej korzystają, żeby ze sobą porozmawiać.
4: Mówiła Agata Pawłowska, dyrektor szkoły podstawowej numer 6 w Ciechanowie.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
4: Teraz uwaga krwiodawcy, zapiszcie tę datę, bo 10 września w Płońsku odbędzie się wyjazdowa akcja krwiodawstwa. Krwiobus będzie czekał na Was przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej od 8.30 do 12.30. Warto się zgłosić, bo w magazynach brakuje krwi. Szczególnie potrzebna jest teraz grupa AB z plusem. Zmieniamy temat. Rusza akcja Żukiem dla Życia. Wyjątkowa charytatywna trasa z Krakowa do Wilna. Jej celem jest wsparcie jedynego na Litwie hospicjum dla dzieci i dorosłych. Zabytkowy Żuk wyrusza w trasę 4 września, a po drodze odwiedzi kilkanaście miast. Na trasie znalazła się także Mława. Ekipa pojawi się tutaj 10 września, jadąc dalej w kierunku Działdowa. Na każdym przystanku będą spotkania z uczestnikami, koncerty i historie związane z akcją. Będzie też można wesprzeć zbiórkę na rzecz hospicjum w Wilnie, między innymi dorzucając się do wirtualnej puszki. Warto więc 10 września wypatrywać charakterystycznego żuka w Mławie i dołączyć do akcji Żukiem dla Życia. A 25 września nastąpi uroczyste otwarcie nowego stadionu miejskiego w Płońsku. Jak wyglądał ten stary obiekt? Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta przygotowuje wystawę poświęconą jego historii. Więcej informacji ma nasz reporter.
6: Będzie to wystawa fotograficzna pokazująca płoński stadion w różnych latach jego istnienia, mówi Katarzyna Przybylska, kierownik Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.
7: Mam nadzieję, że będzie to interesująca wystawa dla wszystkich, którzy zarówno wezmą udział w uroczystości otwarcia stadionu, jak również będzie tę wystawę można oglądać później. Będzie to wystawa zewnętrzna, myślę, eksponowana przez dłuższy czas.
6: Na wystawie zobaczymy zdjęcia płońskiego stadionu z lat głównie powojennych, od lat 40. do lat 80.
4: Tyle od Kamila Puternickiego. Koniec darmowego parkowania przy Ciechanowskim Szpitalu. Kierowcy znów zapłacą za postój. Pierwsze 40 minut pozostaje bezpłatne, potem pierwsza godzina kosztuje 6 zł, a każda kolejna 5. Nowy system automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne i pokazuje liczbę wolnych miejsc. I to był Mazowiecki Flash w pigułce, a teraz pogoda.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
4: Wieczór na Mazowszu zapowiada się dość pochmurno, choć temperatura będzie jeszcze stosunkowo wysoka. Termometry mogą pokazać około 23 stopni. Miejscami nadal możliwy jest przelotny deszcz, nie odpuszcza też wiatr zachodni i południowo-zachodni, momentami silniejszy, przed czym ostrzega nas IMGW. Ta noc na Mazowszu z przelotnymi opadami deszczu, na termometrach od 14 stopni w Mławie do 15 w Ciechanowie i Płońsku. Jutro w dzień przewaga chmur, miejscami przelotne opady, a wiatr nadal będzie dawał się we znaki.
8: Hej, cześć, witajcie, niech żyje piąteczek, Przemek Grabowski z wami od 20. Nowe wydanie Listy Hobbens, a w tej godzinie fajne nowości i wasze ulubione kawałki, no i nakręcamy się weekendowo, tańczymy wieczorowo, Moonlight i Four do teraz i słynna Alabama, słynna dziewczyna z Alabamy, 10 na 10, Alabama 10.

Nie, to jeszcze nie dzisiaj, ten ostatni dzień lata. Nakręcają nas weekendowo Gibbs, Igo i For Money. Ale co ja się dowiedziałem o jesieni? Człowiek żyje i nie wie niektórych rzeczy, albo zapomina, że jesienią to liście nie tyle będą się robiły coraz bardziej żółte, tylko przestają być zielone. Słyszeliście o tym? Bo gdy zanika chlorofil, to zaczynamy wtedy widzieć barwniki, które wcześniej tam były, tylko były maskowane. Żółty albo czerwony był tam podobno przez cały czas. No już niedługo będzie pięknie, kolorowo, będzie można się potarzać w liściach albo potańczyć do takich bitów. Ellie Oaks i Lavinia, nasza kolejna nowość weekendowo w RMF Max Reasons.

mógł jej powiedzieć, że śpiewa jak koza i powiedzieć, że nie ma dla niej miejsca w szkolnym chórze. Taka historia kiedyś spotkała Shakirę. Myślę, że pan od śpiewu to teraz czuje się trochę czerwony. Shakira, Burna Boy, daj. Weekendowo w RMF Max. A za kilka minut Axwell, który wrócił także poza szwedzką House Mafią. Zagram wam jego Whatever Turns You On.

tak wiecie, paszczowo. A muszę uważać na mikrofon, Justin jest tym najlepszy. Jak tam wasze plany weekendowe? Kto zamierza odespać, co zostało zabrane? No to trzeba się nad tym zastanowić, czy to rzeczywiście ma sens. Jak ktoś chce sobie pospać, to oczywiście, że ma sens, ale weekendowe odsypianie nie zastępuje nam regularnego snu, potwierdzają naukowcy, nie tylko brytyjscy. No bo może dłuższy sen trochę pomoże po ciężkim tygodniu, ale nasz organizm bardziej zdecydowanie lubi regularność. O tej porze jeszcze nie myślimy o łóżeczku. Sprawdzamy nowości. Margaret piątkowo w RMF Max. Prima Ballerina.

0: Self-Aware od Temper City to świetny numer na obserwowanie gwiazd, no bo przecież we wrześniu zaczyna się świetny czas na obserwowanie nocnego nieba. Wieczory są coraz dłuższe, temperatury wciąż przyjemne, czasami oczywiście, no ale koc może się przydać i do tego jeszcze coś ciepłego do picia i mamy najtańsze planetarium świata. Właśnie, co w pogodzie piątkowo i weekendowo, o tym już za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia, www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Nasza weekendowa nowość w RMF Max, Tame Impala, jego Loser. Widziałem zdjęcia, jakieś takie memy, roleczki, że on i Dua Lipa wspólnie. Może coś się szykuje muzycznego, to dopiero byłoby zaskoczenie. Sprawdzamy muzyczne zaskoczenia, będą nowości i dziesiątka nowych hitów. Za kilka chwil startujemy piątkowe wydanie listy Hot Bands. Wśród nowości na przykład nawijający MJ Daly, gwiazda nie tylko na TikToku. Zostańcie z RMF Max.
1: Czas na dobre biznesy, ale także imprezowe ekscesy. Tu RMF Maxa Mazowszu, mam dla Was informacje imprezowe, ale także o miejscach i spotkaniach, które mogą przydać się na przyszłość. Mazowiecka Izba Gospodarcza oraz miasto Ciechanów zapraszają mieszkańców i reprezentantów lokalnego biznesu na plenerową imprezę. Sobotni czas, 5 września, w kompleksie handlowo-usługowym przy ulicy Płońskiej będzie można poznać ofertę firmy, wziąć udział w animacjach, zajęciach edukacyjnych, wygrać atrakcyjne nagrody. Po godzinie 14 do 19 na terenie Zielonego Targu odbywa się niejaki piknik gospodarczy na Zielonym Targu, tak to jest nazwane, więc korzystajcie koniecznie. Policjanci grają w piłę. Sobotni czas, północne Mazowsze. Policja gra o puchar komendanta powiatowego policji w Ciechanowie. Pięknej zabawy Wam życzymy. A w kolejce w Ciechanowie mamy Etno. Ciechanów mamy 11 września i 12 września bardzo wyjątkowe warsztaty i koncerty. 11 i 12 września w Ciechanowie festiwal Etno Ciechanów 2026.
2: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Adam Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Muszę się pochwalić, znalazłem trochę fajnych nowych numerów, które zagram z przyjemnością. Witajcie piątkowo-weekendowo, Przemek Grabowski w RMF Max, a weekend zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl, będą fajne nowości, a zestawienie otwierają Alok i ciotka Jennifer Lopez. Everything is fine.

W muzycznym świecie jest DJ, to od muzyki, jest CJ, jest MC, mistrz ceremonii, jest VJ od wideo, ale jest też MJ. No MJ przed chwilą. Kto go śledzi w internecie? MJ Deli, Deli Supreme. No, niektórych wersów to niełatwo zrozumieć, ale trzeba się postarać. MJ Deli czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Bujamy się do takich bitów, a teraz pięknie wlatują na miejsce 9 Swedish House Mafia i Lykke Lee. Happiness is so sad.

0: Jego ciało nie jest gotowe, ale na pewno jest gotowe na jedynkę listy Hobbensy przy piątku. Somber, miejsce ósme. Czas na mega premierę. Numer, który jest z nami dopiero od wczoraj w ogóle na świecie, czyli można powiedzieć, że to jest taka światowa premiera. Premiera weekendowa, piątkowa w RMF Max. Wraca chyba znany wam doskonale Lost Frequencies, znany z takich rozmarzonych, melodyjnych brzmień. No i tym razem zabiera nas do raju i rzeczywiście, kiedy zrobicie głośniej, słuchajcie się, można poczuć się tak jak na rajskiej plaży. Lost Frequencies i jego Paraíso po raz pierwszy.
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: dajmy jej jeszcze kilka dni, może tydzień, może dwa i wszyscy będziemy mogli zaśpiewać przynajmniej ten refren, prawda? Zalia, tylko kochaj mnie. No ja nie jestem w tym najlepszy, ona jest najlepsza. Jest siódma, piątkowo w zestawieniu listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max za chwilę. DJ Goja i Jason Derulo. Może wakacje nam się skończyły, ale to nie było aż tak dawno temu. Michiko wciąż w zestawieniu. Wróci też Alex Warren i ekipa White'a.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: Śpiewa, tańczy, produkuje, miksuje to Jazzy i Chris Lorenzo w soczystym Invisible. To ten beat, który czeka na debiut i wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Liczę na to, że po weekendzie już będzie dla nich wolne miejsce w zestawieniu. Teraz też imprezowo i piątkowo. Pierwszą piątkę otwiera ekipa White'a, to coś.
1: RMF Max. RMF Max. 4. Numer 4.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

Kepsik z frytkami w piątkowy wieczór po imprezie albo przed imprezą. Robin Schulz i Watermat, klubowe bity. Tak naprawdę to jest klubowy klasyk w nowej wersji. Take it slow. Takiego bitu nie zabraknie dzisiaj piątkowo-weekendowo w RMF Max, a ja czekam na ich debiut w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Tobi Romeo też leci z nami tanecznie. Leci wysoko. Fly high. RMF Max 3. Numer 3.

0: Mrozu zapowiedział muzyczną ekspansję. Będzie dużo nowej muzyki, będzie nowa płyta. No i jest to tak jakby zapowiedź Mrozu, Kacperczyk, nasza nowość tego tygodnia. Wszystko, czego chciałem. Kto lubi Mroza? Był ostatnio u nas w RMF Max. Przypomnijcie sobie bardzo szybko wieczorowo na naszym Instagramie na przykład. Mrozu czeka na wasze głosy. Za chwilę nowa jedynka. Na trzecim piątkowo w zestawieniu listy Hot Bands Tobi Romeo i jego Fly High. Na drugie tak wysoko wraca Kygo Take Me Back. Ale Weekend otwierają nam na szczycie Brazylijczycy. Wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. To Dub Dogs w numerze How Does It Feel.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Everybody tańczą, Dub Dogs, powrót na miejsce pierwsze listy Hot Bands, potańczymy na pewno. Zostańcie z RMF Max, za chwilę piątkowe bity, sprawdzamy nowości i teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Jak niezaplanowane na Mazowszu, to ja mam dla was plany, konkretne informacje imprezowe i oczywiście te miejsca, które wybieramy dla was, żebyście najlepiej się pobawili. A myślę, że wszystkie koncertowe i taneczne imprezowe szlaki prowadzą na plażę. Na plażę Patelnia w Grabinie koło Płocka, bo już jutro, w sobotni wieczór, mamy Matę, mamy Wygusia, Tadeo i Szczepana, mamy Gombao 3-3. Cała banda raperów na pewno będzie bujała. Otwarcie bram w okolicach 20, na koncert też w okolicach 1. To wyjątkowy temat właśnie na sobotni wieczór, jeśli chodzi o Grabinę i oczywiście plażę Patelnia. Pięknej zabawy już dzisiaj wam życzę. Przenoszę się do Ciechanowa, do klubu Bosko. Impreza 30-40-latków w sobotni wieczór. Panowie 2-0, Boscy ubierają się na czarno. To plan na kolejne wieczory wrześniowe. Pure Clubbing także na koniec września, więc tutaj pewniak, jeżeli chodzi o Fabryczne w Ciechanowie i rzeczywiście klub Bosko. I dobrej zabawy już dzisiaj w piątek, piątunio wam życzę. Niech ten weekend jeszcze będzie bardzo letni i taneczny.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te kity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: wracać.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

Nicki Minaj jest coraz bardziej aktywna politycznie, wspiera Donalda Trumpa, może kto wie, kiedyś zgłosi własną kandydaturę na najwyższy fotel w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Nicki Minaj, Justin Bieber, weekendowo w RMF Max, Beauty and Beat, Przemek Grobowski, witajcie po 21 i od razu czuć, że jest weekend, bo za chwilę wróci do nas David Guetta i Sia w Titanium, ale teraz nasza kolejna taneczna nowość, którą polecam wam piątkowo, wraca DJ Griffin i Bunt w numerze World Away.

0: Na miasto w piątkowy wieczór, a jak ktoś ma daleko do miasta, no to polecam wieczorne spacery. A po szybkim powrocie, może po spacerku z pieskiem, ciąg dalszy dobrych bitów na piątek w RMF Max. Nie zaśniemy tutaj, potęczymy na pewno. Za chwilę wróci Alan Walker, Ava Max, bardzo głośne Fate. Być może to będzie powrót na szczyt listy Hot Bands. Wrócimy też do klubowej klasyki. Kto pamięta taki kawałek? King of My Castle, to przed wami.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: I po reklamie.

King of My Castle, niezapomniany numer. Kiedyś od Vamp Project, ale gdzieś tam po drodze przerobił to również on, Keanu Silva, mistrz nowych wersji i przeróbek. No teraz też hicior, do którego tańczono lata temu, nasze ciocie tańczyły, może nawet babcie tańczyły do Ring My Bell. Disco, czyli tak naprawdę fundamenty house'u. Wszystko w nowej wersji prezentuje nowy wykonawca Aich. To on robi nam teraz piąteczek, jego wersja Ring My Bell w RMF Max.

0: 3.
1: Wiem, że mnie chcesz, baby, tylko nic nie mówisz, wstydzisz się. Pitbull u nas piątkowo-weekendowo. Właśnie, kto w weekend planuje porządki? Trzymam za was kciuki. Trzeba to robić. Ja wiem, że się nie chce, mi też się często nie chce, ale warto przynajmniej, bo doczytałem dzisiaj, że bałagan wizualny może utrudniać koncentrację, że duża liczba przedmiotów, które znajdują się w polu widzenia, konkuruje o naszą uwagę. No to ja teraz chyba muszę na naszym tutaj DJ-skim stole posprzątać, żeby nie było, i skupiam się na muzyce. Moonlight i Fordo, piątkowo w RMF Max.

0: Jonathan, piątkowo w RMF Max. No i mamy dla was dużo dobrego bitu. Będzie tańczone, bo czeka Avicii. Wróci w nowości ekipa Fastboy, Coldplay z Beyoncé, Miu i Zalia, DJ Gromi. Naprawdę obiecuję, nie zaśniecie. A jutro zapraszam was przy sobocie na imprezę Max Party. W sobotę od 20:00 wszyscy jesteście zaproszeni. Przemek Grabowski, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.